0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Radio SK.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

0: Reklama.
1: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: może nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
6: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
11: I po reklamie.

chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
11: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiejska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis, 18 września, piątek. Z ciekawostek dzisiaj: Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, Dzień Geologa, także Światowy Dzień Monitoringu Wody, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika. O, to wszystkim kierownikom wszystkiego dobrego. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie 21 stopni, może chwilami się chmurzyć, ale jakichś intensywnych opadów deszczu nie widać w prognozach.

0: a jutro jeszcze cieplej do 23 i pełne słońce.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
2: Na zegarach 6 zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek ważna deklaracja z Waszyngtonu. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona. Ostatnio Amerykanie sprawdzali możliwe lokalizacje dla bazy, która mogła im się najbardziej spodobać. O tym o poranku Mateusz Gołębiewski.
3: Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
2: Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA to na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest zamieszany w sprawie oszustw i korupcji przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dziś ma dojść do jego przesłuchania. A coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Są dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nowy sezon, a zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
4: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić. Jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać, natomiast są kolegi, natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
2: A żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin.
5: SK Kraków News.
0: Christian Lis. Do godziny 10 w Krakowie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. W wielu miejscach widzialność może być ograniczona nawet poniżej 200 metrów, ostrzega IMGW. Legendarny bar Rio przy ulicy Świętego Jana powraca. Po aukcji miejskiej kultowy bar kawowy, w którym bywali Kantor czy Kora, ma nowego gospodarza. Miejsce zachowa swój dawny klimat, o czym mówi nowa współwłaścicielka Patrycja Krause.
6: Udało nam się odkryć pierwotną, oryginalną podłogę z 59 roku, więc ona jest takim świadkiem dawnych czasów. Zachowane są meble.
0: W planach są też kameralne wystawy krakowskich artystów.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: Dzień dobry. Wyspani, dzień dobry.
10: 18 września. Słuchajcie, jeszcze tylko momencik. Jeszcze chwilunia. I będzie Wigilia.
11: No i dwie wkle i podzielimy się jajeczkiem.
12: Ale to, słuchaj, ładne macie Pepe, czyli poranne przemyślenia. Ja bym poszedł dalej, ciekaw jestem, jak tam z Pepe naszych słuchaczy.
11: Wstaliście? No to dzwońcie 664-402-302 lub gadajcie do Messengera.
10: Ciekawe, jakie są wasze poranne przemyślenia.
11: Jankiego to chyba pensja wjechała, bo widzę, nowa kurtka
13: mam
11: się
13: nową
11: pojawiła.
13: Mam nową kurteczkę.

0: Tato zimno. Tak właśnie śpiewają w tej piosence. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry, jesień już za oknem, a my sprawdzamy wasze pepe.
1: No i rzeczywiście taka rzeźkość była, nie? Dzisiaj z samego rana.
0: Było, proszę pana. Nawet bym powiedziała, że trochę przy nosku katarek się pojawił.
1: Janki, czułeś rzeźkość?
2: Ja poczułem rzeźkość w samochodzie swoim.
0: Cię, nie czułeś rzeźkości, bo ty nową kurtkę masz.
2: Ale nie, to inna rzeźkość.
1: Ale parę metrów z samochodu do radia przechodził jednak.
2: Ale wszedłem do samochodu, tam poczułem rzeźkość, jak pokazał mi się, ile mam paliwa w samochodzie. I wtedy była taka rzeźkość w głowie, że ja dzisiaj muszę chyba z 600 zapłacić za...
0: No, najpierw kredyt zaciągnij, a potem iść tankować. No, aczkolwiek pamiętajcie, będziemy dzisiaj tankować do pełna, jakby co, oczywiście zgłoszenia przez naszą apkę.
2: Janki, czy ja też mogę się zgłosić?
1: Janki, ty masz PPP, poranne przemyślenia portfelowe.
2: Trzy razy P!
1: A propos, dzień dobry, PP.
3: Jak ja wpadnę do galerii na jesienne łowy po pracy, to oj, kartunie zaboli.
0: Dlatego trzeba mieć dwie.
1: Radio SK. Tak, w tym dowcipie, na moją odpowiedzialność. Weź dwie. Chyba

0: Rozglądam się za Jadzią i widzę Kamilę przed sobą.
1: No? Ja nie jestem nawet w połowie tak dobra jak Jadzia.
0: A może właśnie wszechświat tak to wymyślił, że najpierw jest Kama, a potem Kama przechodzi transformację, zmienia się w Jadzie.
2: Poranny?
0: O!
2: Brasowanie.
0: I nagle wchodzi ona.
3: Jest z nami Jadzia. Dzień dobry, kochanie. Fajnie, że z nami jesteś. Patrzymy, co tutaj się dzieje w prasie, w internecie. Przeglądamy. Smacznie, zdrowo i drogo. Małgorzata Foremniak, 59L. No zobaczcie, no jest tutaj na pierwszej stronie.
0: Teraz wszystko w tym kraju będzie drogo, bo jest taka inflacja i ta benzyna, no.
3: Jak tam, Jadziu, u ciebie?
4: W porządku.
3: Wszystko w porządku?
4: Tak.
3: To bardzo się cieszymy, fajnie, że wszystko gra i buczy.
0: Tak. Chcieliśmy porozmawiać z tobą o weselach.
4: No.
0: Bo okazuje się, że Edyta i Łukasz Golec, ten z tych braci Golec, no, wrzucili do internetu zdjęcia ze swojego góralskiego wesela, które, wyobraź sobie, miało miejsce 26 lat temu, obchodzą, wow, 26. rocznicę.
1: Wow. Jadziu, a czy ty pamiętasz takie imprezy weselne, na które chodziłaś?
4: Pamiętam.
3: Ale działo się tam coś?
1: Jakieś smaczki, no, poprosimy, no nie wiem.
0: Pamiętasz jakąś bójkę? Może stodoła spłonęła?
1: Orkiestra zaniemogła.
0: Pani młoda się przewróciła.
3: Sztacheta komuś niechcący uderzyła,
4: nie wiem,
3: kogoś
4: ja
3: w twarz.
4: Na wiejskich weselach nie byłam.
0: To z miejskiego dawaj.
4: Mhm. A z miejskiego nic takiego się nie działo.
3: Tylko jedli te rosoły, te inne flaki.
4: Jedli rosoły, flaki.
3: I tyle, i tańczyli.
4: I tańczyli.
3: I krzyczyli głośno.
4: Disco polo tańczyli.
3: Kiedyś też już tańczyli?
4: A jak?
5: A ile się dawało w kopertę?
3: Nie dawało się.
4: Nie wiem, 200 zł.
3: Bo inflacja przyszła teraz.
4: Zobaczcie, jaka inflacja.
3: Teraz za 200 zł nawet nie ma to się z domu zruszać, no bo ci wywalą z wesela, no. No dobrze. No dobrze, dziękujemy ci, Jadziu, że do nas padłaś. Jaki plan na weekendzik jeszcze? Wszystko w porządku?
4: Tak? Wszystko w porządku.
3: Będziesz spać, odpoczywać, pić kawę?
1: Wiktor, ty się pochwal, jaki masz plan na weekend?
0: Ja jutro idę na wesele.
1: Tylko błagam, nie wsadź do koperty 200 zł.
6: Poranne
4: jeszcze
6: brasowanie.
4: Jeszcze 1-0 musisz dodać.
6: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj, Jadzi.
4: W tych czasach. No tak.
3: Posłuchaj, Jadzi.
0: Tak, pustą, to też
4: benzyna
0: się nie zorientują.
4: Benzyna droga, wszystko będzie drogie. I wesela też drogie.

0: ty mi da.
1: Hej!
2: Dobrze, jest pięknie. Już 6.25, piątek, 18 dzień września. Ha, ha, ha.
3: Przed chwilą na temat ślubów rozmawialiśmy z Jadzią. No i też ten temat ruszy, słuchajcie, Marcin Procki, ale od strony finansowej. Okazuje się, że Polacy przed ślubem bardzo często podpisują umowy finansowe.
2: Ale ci się to spodobało, co? Ola Kot, niestety to się chyba nigdy nie wydarzy jednak.
3: Co jest moje, to jest twoje, ale moje bardziej.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: O, czego słuchasz?
5: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
4: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idei ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
5: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
6: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idei. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
15: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: Dzisiaj do 22 stopni pokażą krakowskie termometry. Może chwilami się chmurzyć, ale chwile ze słońcem też będą. Natomiast po południu niewykluczone, że zagrzmi. Jutro poprawa pogody w najcieplejszym momencie dnia 23 i dużo słońca przez całą sobotę. Dzisiaj opady po południu.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
19: 6.30 to czas na Jaskanius. Marcin Procki. Zapraszam. W regionie uruchomiono 630 syren. W 120 budynkach zarządzono ewakuację. Tak wczorajsze wydarzenia podsumował wojewoda lubelski. Zarówno w tym województwie, jak i na Podkarpaciu uruchomiono wczoraj syreny i rozesłano alerty RCB. Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Dwa rekordy Polaków w ubiegłym roku. Jak podaje Rzeczpospolita, w 2025 roku Polacy zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych. Było ich 133 tysiące. Jednocześnie Polacy zawarli najwięcej intercyz, blisko 70 tysięcy.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
21: SK Sport News.
19: Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu Ligi Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już do przerwy 3 bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z Neckneimechen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0. A polskie piłkarki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20. W starciu z Kolumbią stwarzały sobie sporo sytuacji. jednak żadnej nie potrafiły wykorzystać. To udało się Kolumbijkom. Trafiły w 89 minucie i wyrzuciły Polki z turnieju.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
13: Od rana zbieramy PP, poranne przemyślenia. Jeżeli było 130 tysięcy małżeństw i 70 tysięcy intercyz, to chyba oznacza, że coraz mniej sobie ufamy.
22: Gdzie tam w ogóle, no. Kamak? W ogóle, nie, gdzie tam w ogóle?
23: Strzeżonego pan mąż strzeże.
13: Ufaj, ale kontroluj!
22: Czekamy na wasze PP, poranne przemyślenia, dajcie znać, czekamy na eskowe messengerze.
24: Jeszcze chwila, chwilunia i smażymy się 10 dni w Turcji.

0: to my dalej w środku tacy sami.
1: O, chociaż nie, ja dzisiaj już nie.
2: Robiłeś kolonoskopię, to wiesz.
1: Tak,
2: to
1: dajesz dalej.
3: Ja mam wrażenie, że jestem coraz bardziej zepsuta.
0: Od środka?
3: Nie.
2: Kama, ty przed chwilą mówiłaś, że pociąg cię czeka dzisiaj.
0: Kama, tak. Dzisiaj do Wrocławia jedziesz?
3: Do Wrocławia i szczerze mówiąc, gdyby PKP rozdawało honorowe bilety, tak jak są honorowe klucze do miasta, to ja z przyjemnością bym przyjęła, bo naprawdę kocham jeździć pociągami.
1: Szczególnie w strefie ciszy. Halo, PKP!
2: Słuchajcie, ale za chwilę, a propos słyszenia również, przestanie być ten charakterystyczny dźwięk słyszany w pociągach, ten tudum, tudum,
0: tudum. Dlaczego to się wydarzyło?
3: Zwijają.
0: To?
2: Podobno nowe szyny kładą. Najpierw robią to w województwie śląskim, a potem, jak dobrze pójdzie, w całej Polsce. Szyny tak zwane bezszwowe. Łączenie szyn nie będzie już wyczuwalne na kółku i nie będzie tego...
1: Ale to wszystko wskazuje na to, że no PKP przestaje być sobą. Najpierw klapy w toaletach przestały opadać.
3: Bo papier toaletowy w toaletach jest.
1: No. Teraz szyny przestają stukać. Co kolejne? Co ludzie? Co się dzieje? Co dalej?
3: Może brak spóźnień. Taki pomysł.
2: Nie, no tyle to nie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
6: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
6: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
6: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
10: I po reklamie.

0: Kaleska za 11 minut, godzina 7. Happy birthday
1: to you. Szymon, Szymon.
2: SK budzi w urodziny.
3: Na drugie ma kierownik.
0: Kierowniku, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie kierowniku, możemy się napić kawy teraz o tej porze?
4: Oczywiście, że tak.
0: Dziękujemy, wspaniały kierownik, cudowny.
3: Ty, Szymon, zdajesz sobie sprawę z tego, że w kalendarzu w dzień twoich urodzin jest święto kierownika, a ty z zawodu nim jesteś, czyli to było przeznaczenie.
4: No chyba tak.
5: Boję się w takim razie sprawdzić, co jest w dniu moich urodzin, jakieś

0: Ale zaraz to zrobię,
1: ale
0: naprawdę.
1: Za chwilkę to zrobimy, rzeczywiście. Panie kierowniku, ale mamy informację od pracowników, że kierownik trochę kuleje, w sensie tak utyka. Co z tym kolankiem się stało? Gdzie mamy pochuchać?
2: Które kolano? Skoczka niestety. Okay. Trochę kuska poskakała i...
1: Prawe czy lewe?
2: Prawe.
1: Poka, 3-4, dmuchamy.
0: Ale widzisz, Jankesa boli.
1: Też prawe.
0: To razem nie jesteście idealnym facetem. Sorry.
3: I ustalmy od razu, że to nie jest od skakania w bok, prawda?
2: Niestety. Od skakania w górach.
3: O, bardzo dobrze.
1: Ja już wiem,
0: Szymon, ty uważaj, bo napisała do nas twoja narzeczona Wiola, więc ona na pewno słucha, więc nie mów niestety przy skakaniu w bok, dobrze? Dziękuję.
3: To wszystko przez nią, to ona nam powiedziała i to ona się teraz wirtualnie do ciebie przez nasze usta przytula.
2: Tak myślałem.
1: A jak Wioli kolana? Wszystko dobrze z Wioli kolankami?
2: Na pewno lepiej niż moje.
0: Ja bym sugerowała, żebyś szybko swoje wyleczył, dlatego że narzeczona Wiola jest nadal narzeczoną, to znaczy, że ślub będzie niedługo. Ja nie wiem, jak to z chorym kolanem. No ja nie wiem, jak on z chorym kolanem będzie ją przez próg przenosił, panie, no.
2: Jakoś dam radę, poświęcę się.
0: Dokładnie.
3: Na maść z apteki 100 zł przekazujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: A skoro dzisiaj jest Dzień Kierownika i my mamy do czynienia z najlepszym kierownikiem w Polsce, to powiedz mi, jakie teksty najczęściej kierownik mówi? No śmiało, nie krępuj się.
1: Dawaj.
0: Zapytamy na...
1: Nikt nie słucha o tej porze, wyluzuj się.
4: Bez wulgaryzmu.
2: O panie, a kto panu tak... Ale nie do końca.
1: Dziękujemy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego oczywiście dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo, cześć.
1: To był Szymek. Jak to Gama zaśpiewała?
3: Kierownik!
1: 8 do 7!

0: potrafi nas wszystkich rozbujać.
1: Startup kumpany za 5, 6, 7 minut. Nie, 6. To średnią wyciągnąłem z zegarka. Będzie 7.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień kierownika i my Szymona podpytywaliśmy o najlepsze teksty kierownika. On tak troszeczkę się wstydził, no bo wiadomo, samemu się chwalić swoimi tekstami to trochę siara. Ale wydajcie znać, jakie są najlepsze teksty waszych kierowników.
2: Pomyślałem o naszym kierowniku. Jaki nasz kierownik ma tekst taki ulubiony?
1: O obecnym się nie mówi. Ale o byłym można. Ja pamiętam swojego byłego szefa. Branża podobna, też
2: Zbyszek,
1: radiowa.
2: Zbyszek, masz pozdrowienia, no.
1: I Zbychu mówił tak. Słuchajcie, musicie back to basic. Back to basic.
2: Back to basic.
1: Back to basic to był jego ulubiony tekst.
0: Oraz drugi tekst, ponieważ kiedyś mieliśmy go wspólnego. Mniej znaczy więcej.
2: Tak, to prawda. Czekamy, czekamy.
1: Jakie teksty padają u was w pracy ze strony szefów, kierowników? Mm-hmm. Co charakterystycznego gadają do was? Nagrajcie się na naszym Messengerze.
2: Pamiętajcie, oni dzisiaj nie słuchają radia, więc...

0: 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.

0: Teraz 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
9: Przed mikrofonem Krystian Lis. Mamy piątek, 18 września. Z ciekawostek dzisiaj dzień kierownika. Wszystkim kierownikom wszystkiego dobrego i dobrego nastroju. 22 stopnie to maksymalna temperatura, jaką dzisiaj wskażą krakowskie termometry. Niewykluczone, że po południu popada i zagrzmi. Jutro już lepiej i cieplej, bo nawet do 23 stopni pełne słońce ma być, a w przyszłym tygodniu niestety ochłodzenie. Temperatura w ciągu dnia nie będzie przekraczać 20 stopni. Zostańcie z nami.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
10: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach.
11: Rosjanie nie są zainteresowani, przynajmniej do końca zimy, żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy.

0: innych różnych powodów.
1: Na premier ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Procedury zadziałały zgodnie z planem, zapewnia wojewoda lubelski. To po wczorajszym alarmie związanym z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. W urzędach i szkołach przeprowadzono ewakuację. Jak tłumaczy wojewoda Krzysztof Komorski, są jednak rzeczy do poprawy. Szkoły niepotrzebnie informowały o konieczności odebrania swoich dzieci, a czas uruchomienia syren można jeszcze skrócić.
2: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a dwoma minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
1: A syreny odezwały się m.in. w Dorohusku.
3: Było słychać i helikoptery latały. No
4: tak,
3: ciężko.
4: Ciarki przychodzą. Tak.
3: Ciężko.
1: A tylko na Lubelszczyźnie uruchomiono wczoraj ponad 600 syren. A dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. O ten status ubiega się 7 produkcji, m.in. filmy Bez końca Michała Marczaka, Dziki Dziki Wschód, Jana Holubka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Short listę tytułów zakwalifikowanych do walki o statuetkę poznamy 15 grudnia, a sama gala odbędzie się w połowie marca.
5: SK Kraków News.
6: Christian Lis, 20 nowych elektronicznych tablic z odjazdami w czasie rzeczywistym pojawi się na krakowskich przystankach. Trafią m.in. na Borek Fałęcki, Salwator i Krowodrze Górkę. I przypomnienie, od poniedziałku zmiany w krakowskiej komunikacji w związku z uruchomieniem nowego tramwaju do Mistrzejowic. Już jutro w Krakowie startuje festiwal Kult Uro. W planach darmowe badania urologiczne i konsultacje. Na start sobotni koncert w hotelu Forum, mówi twórca wydarzenia profesor Piotr Chłosta.
7: Konkursy kulinarne, spotkania dla seniorów, seminaria dla lekarzy.
6: Panowie, zadbajcie o zdrowie i zróbcie sobie przegląd.
8: Jankes! Kama!
9: I Wiktor!
8: W Radiu SK!
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. 2 minutki po godzinie 7, piątek, 18 września. Super!
11: No właśnie, i to właśnie w piątek jest dzień kierownika i sprawdzamy, jakie najlepsze teksty mówią wasi kierownicy.
12: Moja kierowniczka mówi tylko tak. Nie macie zamian, nie ma żadnej zamiany w tym miesiącu. Żadnej zamiany. Próśb na przyszłe miesiące też nie ma.
11: Może czas na zamianę kierownika.
10: Mhm.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 7.09. Dzień dobry raz jeszcze. Witamy wszystkich kierowników. No wszystkich witamy z samego rana.
1: A wiecie, że już dzieciaki nie marzą o tym, żeby być kierownikiem, inżynierem, prawnikiem, lekarzem, tylko żeby być influencerem.
0: Chcieliby być kierownikiem YouTube'a.
2: Tak, to prawda, ze złotym
1: przyciskiem. W Stanach Zjednoczonych mamy idealny przycisk, mamy idealny przykład na to, jak pewnych rzeczy nie należy robić, bo okazuje się, że pewien tata pomyślał sobie, mój 9-letni syn będzie dziewięcioletni syn.
0: Dzisiaj trudno słowa wychodzą z kamy.
2: Ale nie, no wiesz.
1: Piątek, ja już wchodzę w mur, no co ci chodzi. Więc 9-latek nadaje się idealnie na influencera. W związku z tym stwierdził, że wypromuje jego kanał na YouTubie i wydał $20 na promowanie tego kanału.
0: Uczciwe pieniądze.
1: Ale miło, prawda, ze strony taty. Tylko, że chłopiec chyba nie do końca zrozumiał, że jest to jednorazowy budżet, $20.
0: A bo ojciec podpiął swoją kartę.
1: I przez trzy tygodnie odpalał chłopaczyna kampanię z firmowej karty ojca zapisanej na komputerze. $118,000.
0: Promocja. Tata może tylko delikatnie się zdenerwował, no. Delikatnie.
2: Ale tato.
0: Marzenia nie mają ceny.
1: Tato, weź się.
0: Ciekawe, co kierownik tatusia na to.

0: Nie ma końca, jest początek. Siódemki.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Eskowe gadżety są do zdobycia. 664-402-302. Ten numer na pewno już znacie i macie wpisane w tak zwany speed dialing.
3: O, dobrze. W głowie jest zakodowane, wystarczy go włączyć odpowiedni przycisk. Wybieraj ponownie.
0: I pamiętajcie, nie odbieramy telefonów z przestrzeni kosmicznej, które szumią. Poprosimy tylko tak dobrych jakościowo klientów.
2: Dzień dobry.
4: Halo.
5: Halo.
2: Cześć, jak masz na imię?
5: Cześć, Marlena.
6: Witamy, Marlenkę.
1: Rozpoczęta.
0: Marlena, dwie minuty i od razu lecimy z pierwszym.
2: Co ma więcej kalorii, jeden banan czy jedno jabłko?
5: Jeden banan,
2: około 100.
0: Drugie.
2: A jabłko 70.
0: Drugie pytanie. Chichen Itza to atrakcja w Meksyku czy może w Radomiu?
5: Jeszcze raz.
0: Chichen Itza to atrakcja w Meksyku czy w Radomiu?
5: W Meksyku.
0: Dobrze, jak trzeci raz byś zapytała, to jeszcze inaczej bym powiedział.
7: Trzecie.
3: No dobra, co byś zrobiła, jakby jutro miał być koniec świata? Informujemy. Koniec świata jutro, co robisz?
0: Boże.
5: Dałabym powiedzenie, w pracy bym pojechała na wakacje.
0: To szybkie wakacje, krótkie takie.
2: Ale tanie jednocześnie.
0: City break taki.
2: Rozwiń skrót RODO.
3: To jest ciężkie pytanie.
6: Trudne.
5: RODO?
2: Ja ci pomogę z pierwszym. Rozporządzenia.
5: Ochrony danych osobowych.
0: Dobrze!
3: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Lećmy dalej oczywiście. Piąte już.
0: Wymień dwa rodzaje makaronu, jakie istnieją na świecie.
5: Spaghetti albo ten do lasagne, do penne.
2: Ten do lasagne, podoba mi się.
0: Dobra. I ten do zupy.
3: Szóstek. Bolek i Lolek mieli koleżankę. Jak miała na imię?
5: Sola.
3: Ale mamy mistrzynię, kierowniczkę.
2: Na ostatnim kawalerskim Wiktor wypadł z kajaka. Jutro idzie na ślub tego pana młodego z tego kawalerskiego, więc pytanie, co tym razem odwali?
5: Mam nadzieję, że nic.
6: Chyba, że będzie miał kajak.
3: Zaliczamy. Nie, to będzie za smutno. Nie ma takiej opcji w ogóle, ma takiej możliwości.
2: A idziesz, Wiktor, z Olą, czy nie?
0: No idę z Olą, ale nie wiem, czy wyjdę z Olą.
2: Marlenka, nasze eskowe gadżety, czyli eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Czynsem. Wszystko leci do ciebie.
3: A jedziecie, rozumiem, z Olą, płyniecie kajakiem, tak?
0: Tak.

0: Linkin Park in the End. No w końcu dojechaliśmy prawie do 7.30.
1: Jeżeli chcielibyście zażyć odrobinę przyjemności, to możemy wam powiedzieć, że książką można sobie zrobić dobrze.
2: Zgadza się, za chwilę o tym będzie mówił m.in. Marcin Procki w newsach punktualnie o 7.30, to już za 4 minutki.
0: Ostatnio czytałem ten poradnik bezpieczeństwa, co mi przysłali do skrzynki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
8: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
9: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
8: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
9: Baw się na koncertach mega gwiazd
8: Justyny Steczkowskiej
9: i Afromental.
8: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
14: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace. www.alematerace.pl.
17: Sponsorem programu jest Automobile Torino. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
18: 18 września, piątek. Dzisiaj zapowiada się całkiem pogodny dzień, kiedy te poranne mgły już opadną. To słońca nie powinno brakować. 22 stopnie to maksymalna temperatura, jaką zobaczymy na termometrach. Pod wieczór niewykluczone, że zagrzmi i może odrobinę popadać.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
21: 7.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o kolejne 60 dni. Zdaniem rządu do tej pory dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakują polskie patrole. Czytanie dla przyjemności korzystnie wpływa na mózg, poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne oraz zmniejsza ryzyko demencji. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Ustalili, że czytanie wiąże się z większą objętością części mózgu odpowiedzialnej za myślenie i pamięć.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
23: SK Sport News.
21: Bolesny wyjazd Lecha Poznań do Londynu w pierwszej kolejce fazy zasadniczej Ligi Europy. Mistrz Polski przegrał z Crystal Palace 0-4. W następnej kolejce też będzie ciężko. W połowie października kolejusze spotka się z Bayerem Leverkusen. A Lionel Messi zdobył setną bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum Puchar Campeones. O niego walczą mistrzowie Ligi Amerykańsko-Kanadyjskiej oraz Meksykańskiej. Drużyna Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
24: Jankers. Jankers.
0: się kawa, leje się piątek, 18 września.
1: Dobrze, żeby kierownik nie lał.
0: No,
1: kawy.
0: To najważniejsze. Pozdrówmy naszego. Panie Piotrze, bardzo pozdrawiamy.
2: Co się leje z ust waszych kierowników? Dzień dobry.
15: Kolejny dobry tekst mojego kierownika. Jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twardą duszę.
0: Dobrze.
2: Żeby tylko szef pozwolił z Messengera skorzystać i się nagrać do Eski.
0: Tak.

0: Tak się wstaje, tak się wstaje z ESKą. 22 minuty do 8.
1: Kamzie, no co mam ci powiedzieć? No Wiktor idzie cały czas ostro, jedzie.
2: Znaczy, on już jest w klimacie tego wesela, na które idzie. Ja już to czuję.
0: Poza tym ja wczoraj oglądałem mecze pucharowe w piłkę nożną naszych drużyn, więc jedyne co mi zostało to przyśpiewki.
1: Słuchaj, ale no dobra, nie wiem jaka może być przyśpiewka do tej informacji, którą znalazłem. Druzgodzącą informację.
2: Kaszanko!
1: Będzie kaszanka po weekendzie w naszym kraju. Słuchajcie, na zewnątrz rzeczywiście maksymalnie około 10 stopni Celsjusza. Do tego dmuchanie non-stop. Non-stop wiatr, pełne zachmurzenie, czyli Irlandia północna, południowa każda. Jeszcze deszcz i jeszcze raz deszcz na betonie.
0: Fuj i jeszcze raz fuj.
2: Ale panowie, po co ten pesymizm? W końcu wchodzimy w okres, gdzie Polska po prostu zaczyna być sobą.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
8: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
18: I po reklamie.

0: Oni śpiewają o DNA, Jankę zgada o kolanie.
1: Tak, rzeczywiście mam problem z kolanem, to zaledwie zerwane coś tam, coś. Co ja mam zerwane?
2: Coś tam.
0: Więzadło mam zerwane.
1: A, więzadło mam zerwane, ale poza tym, tak, wszyscy są zdrowi. Ale będzie wkręt w sprawie ręki, tak?
0: Kolana. Dzwonią ze szpitala, więc jakoś zastanawiamy się, że może wszystkich by was nocel pogodził i na jednym oddziale was przyjął. I słuchacza, i Jankesa.
1: Kama pielęgniarką będzie. No.
0: A mnie wezmą na ten oddział od głowy.
2: Ale nie pchajcie bez kolejki, panie.
0: Jestem nagły przypadek.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Halo, dzień dobry, czy ja do pana Kamila się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, Angelika Bezbrodzika, ja telefonuję, proszę pana, ze szpitala. Mam pana na liście do robienia, jeśli chodzi o zabieg tutaj ręka, tak? 17, to pan?
4: Tak, dokładnie.
5: Pan bez problemu przechodzi znieczulenie, czy coś się dzieje?
4: Nie, nic się nie działo do tej pory.
5: Bo to będzie, proszę pana, w całości i też będę musiała pana poinstruować, jeśli chodzi o kartę zdrowia pana, bo trzeba będzie, proszę pana, dopilnować, żeby została dalej przekazana. Bo zabiegowy pana, proszę pana, znieczuli i uśpi, a później będzie pan już na chirurgii.
4: Dobrze.
5: No i tutaj pytanie, czy jest pan w stanie się dobudzić, żeby przekazać kartę zdrowia lekarzowi?
4: Czyli to będzie jakieś to ciężkie, czy to normalnie tak ludzie robią?
5: Pana, ja nie wiem, jak pan reaguje na uśpieniu. Co niektórzy, proszę pana, to sobie nastawiają ewentualnie sprzęt elektroniczny, albo dogadują się z kimś, kto przebudzi, żeby przekazać kartę i dalej idą w uśpienie.
4: No chyba, bo można sobie nastawić na przykład w telefonie budzik albo z kimś się...
5: Tak, tylko że telefon, jak pan będzie z telefonem chciał iść na chirurgię, to musi być, proszę pana, odkażony.
4: Odkażony, dobra.
5: Lepiej wychodzi, proszę pana, zwykły analogowy zegarek.
4: Dobrze, zwykły analogowy zegarek,
5: tak zwany budzik, proszę pana, i jeżeli pan zareaguje, proszę pana, na ten budzik i się pan przebudzi, to pan przekazuje chirurgowi swoje papiery, czyli kartę zdrowia.
4: Czy to wydaje mi się, że to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Będę miał zegarek najwyżej i na zegarku najwyżej sobie ustawię.
5: Czyli obudzi się pan, jak będzie dzwonił panu zegarek?
4: Tak, no myślę, że to
5: żeby,
4: nie będzie.
5: Żeby później nie było, proszę pana, że zabieg się nie odbędzie, bo pan się nie obudził.
4: A jak można by było inaczej zrobić bez zegarka?
5: Niech pan przećwiczy, czy pan się rzeczywiście obudzi.
4: To przećwiczyć to jakieś tabletki na sen sobie wziąć, czy...
5: I pan po prostu nastawi sobie budzik jak po uśpieniu na jakieś, załóżmy, 20 minut. I jeżeli pan wstanie, no to pan wtedy, proszę pana, przekazuje kartę zdrowia i idzie pan dalej spać na te uśpienie, które już wcześniej było zrobione.
4: Dobra. Czyli ogólnie plan jest taki, że panie mnie tam usypiają na godzinę czy tam na ileś, ja się na przykład budzę po 20 minutach, bo tak z pielęgniarką było dogadane.
5: Tak.
4: Wstaję i idę do lekarza chirurgii.
5: Proszę pana, na całym znieczuleniu pan nie wstanie.
4: Okej.
5: No będzie pan jeszcze śnięty troszeczkę, więc trzeba będzie, proszę pana, przypilnować, czy jest lekarz przy panu i dać mu kartę zdrowia i spać dalej.
4: Dać mu kartę zdrowia, dobra. I tą kartę zdrowia normalnie dostanę tam w szpitalu.
5: Kartę zdrowia panu przekażę. Ola!
6: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: O, bo ja kurde, skądś ten głos znałem. Ja mówię, co to za jakieś kombinacje alpejskie?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Ja skądś ten głos znam.
1: Kombinator alpejski, dokładnie. O tej czekoladce.

0: muzykę.
1: Dzisiaj nas z samego rana powołali, byśmy byli z wami i was pobudzali do życia. I bardzo dobrze, mamy się dobrze, wy też macie się dobrze z tego, co widzimy.
2: Ale na końcu nie robimy symbolicznej wymiany koszulek.
1: O, no, moglibyśmy.
0: No, kamia.
1: No, proszę cię, kamia. No dobra, przechodzimy do powołań, jeśli chodzi o reprezentację w naszym kraju, reprezentację Polski w piłkę nożną.
3: Tak, no niestety tym razem, Janki, boli cię kolano, więc cię nie wezmą.
4: Jankes! Kama! I Wiktor!
1: W Radiu SK! Kama, pożyczysz kolano?
3: A pożyczysz koszulkę?
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
23: Ważne przypomnienie, od poniedziałku duże zmiany w krakowskiej komunikacji miejskiej, to w związku z uruchomieniem nowego tramwaju do Mistrzejowic i na przykład 50, kultowy tramwaj, jeden z najbardziej znanych w Krakowie, tak moim zdaniem, zmieni się na 7. To duża zmiana. A jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj w Krakowie do 22 stopni, sporo słońca, kiedy już opadną te poranne mgły, pod wieczór niewykluczone, że zagrzmi u nas. Jutro ma być do 23, a w niedzielę nawet 24.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
24: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce znów poderwane, to w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zgodnie z procedurami dowództwo operacyjne ponownie uruchomiło niezbędne siły i procedury, a sytuacja jest monitorowana. A Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszych

0: naszego kraju, ostrzegał w Sejmie premier. Donald Tusk jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO.
1: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
0: A premier zapowiadał też dalszą rozbudowę schronów i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. A Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosi rano listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie, a w czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną.
2: SK Kraków News.
3: Christian Lis. Kolejny poślizg na budowie kładki Kazimierz Ludwinów. Nowy termin otwarcia to 30 września. Urzędnicy tłumaczą zmianę montażem oświetlenia i monitoringu, mówi Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
4: Konieczne było również dostosowanie części powstających tras pieszo-rowerowych do istniejącej i planowanej infrastruktury.
3: Przypomnę, prace trwają tam już ponad 2,5 roku. W związku z niedzielnym biegiem 3 kopców spodziewajcie się zmiany na liniach tramwajowych oraz sporych objazdów dla autobusów w rejonie Mostu Zwierzynieckiego i Salwatora. To między 10 a 13 w niedzielę.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Dzień dobry, panie kierowniczko.
7: Dzień dobry. Proszę usiąść i do roboty się zabierać.
6: O, i to jest charakterystyczny tekst kierowniczki Kamili. A u was w robocie?
8: Hejka, ulubiony tekst mojego kierownika to nie ma, że się nie da i z góry śliczne, dzięki.
6: I całuję rączki. Słuchajcie, nie ma, że się nie da. Tankujemy wasze fury do pełna i to za kilka chwil. Gdzie się zgłosić?
9: Na sk.pl.

0: to jest? 9 minut po godzinie 8.
1: Coraz bliżej stacji benzynowej Jaskowej jesteśmy. Janki zaprosił, to rzeczywiście, nalejemy wam.
0: Ale słuchacze mają tak dobrze, ja dzisiaj jadę, no jestem słuchacz Radia Jask, ale my nie możemy się zgłosić, no jadę i wiem, że będę musiał wyskoczyć z 600 stówek chyba, no.
2: Faktycznie, za chwilę SK tankuje do pełna i trochę a propos tankowania, okazuje się, że Polacy tankują coraz mniej.
0: Nie
2: chodzi
0: mniej
2: teraz
0: pijemy?
2: Tu, chodzi
0: na
2: nie o benzynę,
0: nie kawy.
2: Tylko chodzi o alkohol. Mniej piją Polacy alkoholu, za to jedzą coraz więcej mięsa.
1: A, czyli po prostu sama zagryzka.
3: Zemno się nie napijesz! Szwagier! Ja cię szanuję!

0: pytanie teraz do naszej słuchaczki Martyny. Martyna, jesteś gotowa?
1: Jestem.
2: SK tankuje do pełna.
0: Jest ready, bardzo dobrze.
3: Martynka, ty jesteś studentką, zgadza się?
1: Tak.
3: No to jeszcze trochę masz, że tak powiem, wakacji, chyba że chodzisz codziennie do pracy.
1: Nie, pracuję na pełen etat, niestety.
4: Słuchajcie, nie trzeba studiować matematyki, żeby wiedzieć, że tankowanie aktualnie w dzisiejszych czasach trochę brzmi tak. I lecą te cyferki.
0: Pierwsza stówka, druga, stówka, i na końcu przegrałem. Źle zainwestowałem.
3: Ale jeżeli ty jesteś, Martyna, pracującą studentką, która wynajmuje mieszkanie w Warszawie, utrzymuje się, jeździ samochodem, to jak ty sobie radzisz?
1: No, ciężko, ale daję radę.
0: Rozumiem, że samochodem jeździsz rzadko, od święta, w niedzielę ewentualnie kawałeczek się przejechać, bo jest drogo, ale będziemy no coś jakoś radzić, no będziemy coś tu kombinować z tobą. No.
4: Jak Martyna, ty to wykombinowałaś, napisałaś, że pieniądze, które my zapłacimy za tankowanie, ty z kolei przeznaczysz na nowe buty, po to, że nawet jak ten bak paliwa się skończy, to będziesz mogła w tych butach już za darmo sobie chodzić po mieście.
1: Tak, tak. Wtedy przyjdę łatwiej na przystanek. Będzie mi łatwiej chodzić.
3: A poza tym, teraz naprawdę zaczynają się jesienne wyprzedaże. Taki początek tego wszystkiego. I tak przechodzić obok tego i nie móc niczego kupić, to boli, prawda?
0: Czyli krótko mówiąc, co, będziemy tankować szafę, tak? Naszej słuchaczki.
3: Super. A, albo buty. Jak znalazł.
4: Uwaga, wlewam benzynę do szafy.
0: Tankujemy twoją furę do pełna oczywiście, żeby ci było lżej, żeby się lżej trochę studiowało, żeby generalnie było przyjemniej.
1: Dziękuję bardzo.
4: Na stacji benzynowej stoją wszyscy inni Polacy, możesz ich teraz pozdrowić i przekazać im jakieś przesłanie.
1: Pozdrawiam moją mamę, pozdrawiam moją ciocię Anię i mojego chłopaka Daniela.
3: I wszyscy na tej stacji benzynowej patrzą i mówią, ty popatrz, jakie ona ma super buty.

0: Tam przestań, będzie dobrze. Słoneczko wyszło, przynajmniej za naszym oknem. Jest dobrze. Ale weź ścisz, słyszycie? Co to? Grzyby rosną. No bo trochę deszczyku tutaj, tak? Słuchaj, pogoda jest idealna. Ja wczoraj byłem, 3 grzyby znalazłem.
1: No i teraz moje pytanie. Odcinamy, proszę, czy wykręcamy? Bo ja nigdy nie wiem, która forma jest lepsza.
2: Ja wiem, ja znam odpowiedź.
0: Proszę bardzo, pani kierowniczko, prosimy.
2: Zjadamy.

0: Reklama. Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i czterech konkurencyjnych serwisach.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
14: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Piątek z dosyć przyjemną pogodą w Krakowie. W pierwszej części dnia na pewno nie będzie padać. W drugiej połowie piątku pod wieczór niewykluczone, że zagrzmi u nas i opady deszczu są w prognozach. Do 22 stopni dzisiaj. Jutro ma być pogodnie i nawet 23.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
18: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Paraliż na lotnisku w Balicach pod Krakowem. Wszystko przez mgłę nad Małopolską. Wyloty są opóźnione, a przyloty kierowane na inne lotniska.
19: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami.
18: Wymienia Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport. Sytuacja powinna poprawić się do 10. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie. To członkowie zarządu placówki i lekarze będą odpowiadać za wyrządzenie szkody na ponad 700 tysięcy złotych. Medycy dostawali pieniądze za świadczenia, które nie zostały zrealizowane. A dzieci poniżej 13 roku życia w Unii Europejskiej nie będą mogły korzystać z serwisów społecznościowych. To zakłada projekt przepisów, który przedstawiła Komisja Europejska. Własne konto na takich platformach będzie można założyć dopiero po ukończeniu 15 lat.
20: Jankes.
21: Kama
22: i Wiktor.
23: Wiktor.
24: Radio SK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze w piątek!
20: Hej! Kierownika!
21: Czyli dzień nas wszystkich, nie oszukujmy się, bo nawet jeżeli nie macie takiego stanowiska pracy, to możecie być kierownikiem we własnym domu.
12: Niektórzy są kierownikami na drodze, siodą
20: I każdy kierownik coś gada, pytanie tylko co?
22: Mój były kierownik zwykł mawiać. Zróbcie tak, żeby było dobrze.
20: Ale konkretnie to jak?
12: No dobrze, no.
20: To zróbmy na playliście, tak żeby było dobrze.
23: Znów zakochany.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: To już tylko 22 minuty do godziny 9. Przypominam, mamy piątek, a przecież piątek to weekendu początek tej.
1: Za tydzień kolejny weekend, kolejne świętowanie. Słuchajcie, za tydzień 26 września sprawdziłem, Wisła Kraków będzie obchodziła swoje 120-lecie klubu.
2: I z tej okazji
1: meczyk. Będzie wyjątkowy, będzie tort, będą kibice, będzie wszystko, dosłownie będzie mecz. I uwaga, na mecz, który ma się w sensie do drużyny w tym meczu, został zaproszony prezydent i premier.
0: A, taki mecz legend ma być, tak?
1: Dokładnie, mają zagrać razem do jednej bramki. Tusk z Nawrockim.
2: To będzie pierwszy raz w historii, kiedy nasz prezydent i nasz premier zagrają w jednej drużynie.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
17: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
16: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
17: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
18: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła?
19: Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
22: I po reklamie.

0: Duke Dumont też dzwoni do call center, a tam hold on.
1: Proszę czekać, będzie rozmowa. To my, tutaj Radio SK, tutaj Jankeska ma Wiktor, 11 minut do godziny 9.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzisiaj dzień kierownika.
2: I kierowniczki, żeby była jasność. I pytanie, jakie najczęstsze teksty mówi wasz kierownik, kierowniczka, łamane hej.
3: U nas w pracy jest kierownik, który standardowym tekstem zawsze nas wita. Cześć kolego, usiądź sobie. A później jak się spowiadamy przeważnie z kolizji. Nie, ja cię kolego rozumiem, no ale mogłeś to przewidzieć.
0: Dokładnie. Także wiesz, no z pensyjki ci to pociągniemy niestety. Ja cię lubię, ale koszta musisz ponieść.
1: Ktoś jeszcze? Halo kierownicy, halo kierownik.
4: Nasza kierowniczka często na nas mówi żuczki. Mam wrażenie, że to dlatego, że jesteśmy tymi żuczkami, co pchają te gówki.
2: Oj?
1: Gumę. Pchają gumę.
0: Ja się nie dosłyszałem.
1: Gumę. Tak.
0: Jakieś dziwne piski były.
2: Oj?

0: tylko siedzą i gadają i plotkują. No,
1: Hany przyszedł. Oj, tam trzeba trochę poplotkować, jak my się raz w tygodniu widzimy. Na przykład
0: dawaj, jakiś nowy romans w firmie jest? Ktoś z kimś?
1: Coś? A to ci potem powiem.
2: Tak, mamy coś? Ale to ale ona, tata,
0: a ja mam też z kimś?
2: Od nas?
1: Ale jest, naprawdę.
0: To jest trzeciego?
1: Radio romans, ja wam powiem potem. Ja wam wszystko powiem.
2: Ale ja mam też z kimś romans, bo jeszcze nie wiem.
1: O tobie nie czytałem jeszcze w Windzie.
0: Miałbyś, gdybyś miał zdrowe kolano. Dziewczyny nie chcą gości z chorymi kolanami.
2: Szmana, ja wiem, co robię rękoma. Ja nie potrzebuję kolan, żeby było fajnie.
3: Rozumiem, że chodzi ci o to, że przykręcasz śrubki, ewentualnie pomagasz wymienić oponę w samochodzie.
2: No wiadomik, skama wiadomik.
0: Dobrze, że za chwilę kto inny przejmie antenę.
1: Dzień dobry, jestem i Kasia zaraz dołączy.
2: Bardzo dobrze.
0: A, to oni mają romans. A.

0: się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny.

0: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem Mbanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
13: W związku z niedzielnym biegiem Trzech Kopców trzeba spodziewać się zmian na liniach tramwajowych oraz sporych objazdów dla autobusów. To w rejonie Mostu Zwierzynieckiego i Salwatora między 10 a 13 w niedzielę. Na termometrach w Krakowie dzisiaj nawet 22 stopnie. Sporo słońca, zwłaszcza w pierwszej części dnia i wczesnym popołudniem, bo im bliżej godzin wieczornych, tym większe ryzyko, że zagrzmi i może trochę popadać. Jutro bez deszczu i 23 stopnie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
14: 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Donald Tusk dziś z wizytą na Ukrainie. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie ukraińskiej energetyki. Na miejscu ma też spotkać się z premierem Słowacji. A cena diesla bije rekordy. Na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł.
15: No wysoka jest, ale... No, jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka.
16: Widzi pan, za 200 zł zatankowałem. Ile tu jest? 60 zbiorni. No to masz ile? 600 zł.
14: Słyszymy od kierowców w Kielcach. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółeczek.
17: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
18: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
14: A mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły.
19: SK Kraków News.
13: Krystian Lis mają zająć się poprawą bezpieczeństwa na krakowskich ulicach. Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej w Radzie Miasta powstaje nowa komisja bezpieczeństwa. Pomysł podzielił radnych. Przeciw był m.in. Krzysztof Sułowski z PiS-u.
20: Dublowanie kompetencji w sytuacji, kiedy mocno zajmuje się tym komisja praworządności, uważam, nie ma sensu.
13: Ostatecznie komisja przeszła głosami 28 radnych. Od niedzieli

0: Kiedy rusza szczepienie lisów w Małopolsce, z samolotów zrzucane będą przynęty z lekiem. Nie dotykajcie ich, a na spacerach w lesie trzymajcie psy na smyczy.
1: Zaczyna się
2: w Esce. Może i paliwo drogie, ale my będziemy wam dawać takie paliwo przedweekendowe zupełnie za darmo, czyli bardzo muzyczne i mam nadzieję z dobrym nastrojem.
3: Choć domyślam się, że dużo paliwa wam nie potrzeba, bo jest piątek, więc zapał do presy trochę opadł, ale od tego jesteśmy, żeby go jeszcze trochę podkręcić.
2: Dwie po dziewiątej, Kasia Węsierska.
3: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: 6:00 We Pray na antenie Radia SK. No modlimy się o to, żeby już zacząć weekend 10 minut po 9:00.
1: Albo żeby szef dzisiaj nie przyszedł do pracy i żeby nie widział, że już ten weekend zaczęliśmy bez jego zgody, ale mamy coś na dobry początek weekendu.
0: To jest pół minuty tylko dobrych wiadomości, które mamy nadzieję dobrze was nastroją nie tylko na dzisiejsze popołudnie, ale cały weekend.
1: To no co, to czas start.
0: To uwaga, uruchamiamy w takim razie zegar i Kasia zaczyna.
1: 30 sekund tylko dobrych informacji. Pensje rosną szybciej niż ceny. Według danych GUS możemy za średnią pensję kupić więcej niż rok temu albo nawet więcej odłożyć na konto.
0: Czytanie z kolei może poprawić pracę naszego mózgu. Już kilka minut regularnego czytania książek dla przyjemności obniża ryzyko demencji i choroby Alzheimera, tak mówią badania.
1: 114 dni wolnych i to bez wykorzystania urlopu. Tyle czeka nas w 2027 roku z okazji świąt czy długich weekendów. Na razie jednak musimy dotrwać do końca 2026, żeby móc tych dobrodziejstw skorzystać.
0: No i mamy to. Ja zacząłem liczyć trochę te swoje dni urlopowe, ile mi zostało. Niewiele, ale powiem ci, że jak 114 w przyszłym roku, to chyba jak mnie zwolnią.
1: No zawsze jest tak, właśnie jeden papierek może sprawić, że będziecie wolne przez cały najbliższy rok, ale nie chcę wam tego życzyć.

0: papa, to ja bym powiedział najchętniej miejscu pracy i poszedł już na weekend. Ale na razie jesteśmy z wami, Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Do 14, bo weekend zaczyna się w Estę.
1: I ja znam już takich, którzy tak zrobili, powiedzieli papa i na przykład są na zdalnym, czyli de facto prawie ich nie ma. Nie mówcie szefowi, że powiedzieliśmy to na głos, bo chyba się właśnie dowiedzieli, co robicie, kiedy was nie ma w pracy, jesteście w domu.
0: Niektórzy mają zdalne na legalu, a dzisiaj to w ogóle trzeba pozdrowić wszystkich swoich kierowników, bo się okazuje, że 18 dzień września to jest dzień kierownika.
1: Każdy by chciał, nie każdy może, więc my dzisiaj pytamy. Pierwsza zasada dla pracowników, którą byście wprowadzili, gdybyście byli kierownikami.
0: Ja bym wprowadził piątki, które są weekendowymi piątkami, które są jak soboty, czyli że rzeczywiście już jest wolne.
1: Czyli czterodniowy tydzień pracy, innymi słowy, już takie testy gdzieś trwają. Na razie Polska chyba nie jest jednak na nie gotowa.
0: Czekamy na wasze propozycje, głosówki na Messengerze Radia SK przyjmujemy. Jak ktoś chce przy okazji pozdrowić swojego kierownika, też może, ale wczujcie się w te role, bądźcie jak kierownicy. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
9: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
8: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
9: Baw się na koncertach mega gwiazd
8: Justyny Steczkowskiej
9: i Afromental.
8: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
11: Śniadanie u babci,
12: o nie, nie.
11: Obiady u babci,
12: marzy nie.
11: Kolacje u babci,
12: do praca.
11: Gdy babcia Malina
12: zaprasza.
13: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
12: Babcia Malina zaprasza.
14: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: To Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK. Weekend zaczyna się w EST, 9.31 w tej chwili na zegarkach, a z okazji Dnia Kierownika my was pytamy, jaka byłaby pierwsza zasada, którą wprowadzilibyście w swojej pracy, gdybyście takim kierownikiem bądź kierowniczką zostali. No to na początek głosówka od Iwony.
1: A ja bym proponowała w dzień urodzin dzień wolnego, bo tak to mam dzisiaj urodziny i jadę do pracy. A tak to mogłabym sobie poleżeć w łóżeczku. Pozdrawiam was.
0: No właśnie, właśnie, to kierowniczka by wtedy najbardziej skorzystała dzisiaj. Mam nadzieję, że cukierki do pracy wzięłaś albo jakieś ciasto. No to jeszcze w takim razie Damian.
2: Ja bym wprowadził takie pokoje do drzemki. Nie ma to jak się troszkę zdrzemnąć i potem lepiej się pracuje. To jest udowodnione naukowo, tak?
0: To jest udowodnione na niejednym home office, kiedy ten pokój do drzemki mamy z reguły za swoimi plecami.

0: Nowość od Stanach, Cicho Sza na antenie Radia SK. Weekend zaczyna się wesele i mam nadzieję, że Cicho Sza to będzie, jeśli chodzi o telefon służbowy na przykład. W ogóle go schowajcie i nie zaglądajcie, jeżeli taki telefon macie i macie wolny weekend. A z okazji Dnia Kierownika pytamy was z Kasią, co byście wprowadzili jako kierownicy? Jaka by była pierwsza zasada dla waszych pracowników? Głosówki przyjmujemy na Messengerze Radia SK. Cześć Aniu.
1: Cześć Kasia, cześć Hany.
0: Dawaj swoje.
1: Ja bym chyba wprowadziła taką zasadę, że pierwsza czynność pracownika nalać wody do czajnika.
0: Zawsze powtarzam, że najpierw kawa, potem sprawa. I Kasia najwyraźniej wzięła sobie to do serca, bo jakoś mi na chwilę zniknęła.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej.
4: Więcej. Jeszcze więcej.
3: Teraz SK Live Remix w Radio SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
4: W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
4: SK Live Remix.
3: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: www.radioreklam.pl.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
9: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic. Kraków. Zawiła 50.
10: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
13: I po reklamie.

0: Mata się do grodu H i Ring My Bell wyszło w wersji zagraniczno-polskiej w Radiu SK przed 10.
1: Olga napisała do nas wiadomość, że z okazji Dnia Kierownika chce pozdrowić swoją kierowniczkę Asię, bo królowa jest tylko jedna. Ktoś się tu próbuje podlizać chyba. W sumie to wszyscy możemy świętować, bo nieraz każdy z nas usłyszał: panie kierowniku, daj pan 5 zł.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga, Kraków! Cyrk na wozie. Od 25 września do 4 października Kraków, Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w

0: i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
1: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
5: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
6: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
9: Śniadanie u babci,
10: o nie, nie.
9: Obiady u babci,
10: może nie.
9: Kolację u babci,
10: dobra,
9: i babcia Malina
10: zaprasza.
11: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Babcia Malina zaprasza.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
13: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Całkiem nieźle ta pogoda na dzisiaj się zapowiada. Do 22 stopni, czyli kalendarzowe lato żegna nas z przyjemnymi wartościami na termometrach, bo też jutro ma być około 23-24 stopnie. To maksymalna temperatura prognozowana na niedzielę.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino. Kraków.
17: 10 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwce wróciły do bazy. Wcześniej zostały poderwane po kolejnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Jak informuje polska armia, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie znów pracują normalnie. Tymczasem Ukraina zaatakowała prawie 100 rosyjskich dronów. Ponad 70 z nich zneutralizowano. Kierowcy, ogromny korek na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami dostawczak najechał na naczepę tira. Kierowca został zabrany śmigłowcem do szpitala, a korek w stronę Katowic ma ponad 10 kilometrów. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
18: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
17: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak, a do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
19: SK Kraków. Sport.
14: Krystian Lis po ostatniej plamie i porażce 1-3 z Wisłą Płock. Piłkarze Krakowi szukają rehabilitacji w sobotę, czyli jutro o 17.30. Pacy zagrają na wyjeździe z GKS-em Katowice i trener Bartosz Grzelak musi namieszać w składzie, by zgarnąć punkty. Wielkie emocje szykują się przy Siedleckiego. W niedzielę hokejowa Komarch Krakowia inauguruje nowy sezon meczem z Jastrzębiem, połączonym z obchodami 120-lecia klubu. Mamy dla Was ostatnie bilety na to wydarzenie. Piszcie szybko na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie Wy macie tam być.
20: Weekend Zepsus.
21: Zaczyna się w SC.
22: 2 minuty po godzinie 10:00 nerwowo odliczamy do końca pracy i do tego, żeby rozpocząć ten weekend, chociaż w SC on się już rozpoczyna.

0: są tacy, którzy twierdzą, że od 10 w piątek to można już wszystkie sprawy przekładać na poniedziałek. Nie wiemy, czy jesteśmy w tej grupie, ale wy możecie być.
1: Damiano Dawid, już za chwilę będzie David Guetta i Bibi Rexha, a my też w duecie. Kasia Męsiewska
0: i Michał Hanczak, dzień dobry.

0: No i po raz kolejny muzyczny słonecznik rozkwita na antenie Radia SK. Post Malone i Swae Lee, 11 po 10. Kasia.
1: Wrócili po kilku latach i są. I dobrze, że są z nami. Mówię o tym hicie oczywiście.
0: Dzięki Spider-Manowi. Chciałem cię zaprosić na trening. Wiem, że to w moich ustach brzmi dziwnie, ale tak, chciałbym cię zaprosić na trening. Nie zgadniesz w czym?
1: Nie zgadnę, ale ja idę w ciemno. Zazwyczaj robię takie rzeczy, a potem trochę żałuję.
0: Słuchaj, no trening powinien odbywać się w łóżku, ale bez żadnych tutaj skojarzeń, bo chciałbym z tobą trenować do zawodów drużynowych w spaniu. One się odbędą 5 października w Japonii, w Tokio, więc kawałek stąd, ale trenować się trzeba.
1: Mało czasu, ale myślę, że damy radę, mamy szansę na zwycięstwo,
0: też tak
1: bo
0: myślę.
1: Ja chyba lubimy akurat ten sport.
0: Tydzień temu, nie wiem czy pamiętacie, opowiadaliśmy o tym, że będziemy z Kasią razem jechali na weekend do Nowego Targu prowadzić Małopolska Tour i rzeczywiście byłem pasażerem, który od razu usnął. Także ja jestem już nieźle wytrenowany, a na tych zawodach będzie trzeba spać 90 minut i będzie za pomocą specjalnej aparatury mierzona głębokość snu, jakość tego snu i tak dalej i na podstawie tego potem będzie można zgarnąć bardzo dużo pieniędzy, bo ponad 2 miliony jenów, czyli w przeliczeniu ponad 50 tysięcy złotych jakoś.
1: Ja jeszcze chętnie cię zawiozę dokądkolwiek, jeżeli to będzie trening i będziesz dużo spała, potem wygrasz te pieniądze, to kwalifikacje zaliczone.
0: O jeny!

0: Fly High, lecimy w kierunku weekendu w Radiu SK. 18 minut po 10 to Tobi Romeo, a teraz czas na Julię.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: Co tydzień zresztą mamy dla was panią Jadzię, która udziela rad we wszystkich możliwych tematach, więc jeżeli tylko macie jakiś problem, to kierunek to właśnie ona.
0: Ona może udzielić rad w miłosnych historiach, niczym z Romea i Julii, ale może też pomóc w jakichś domowych sytuacjach albo problemach, które czekają was w weekend. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Radia SK.
2: A pani Jadzia czeka, żeby już za chwilę na takie głosówki właśnie odpowiedzieć i udzielić najlepszych z możliwych rad.
0: To zaczynajcie. Droga Esko, droga pani Jadziu. No i jak brzmi wasz problem?
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic, Kraków, Zawiła 50.
9: I po reklamie.

0: Niegdyś on był jako bożyszcze tłumów, Enrique Iglesias, a teraz idolka tłumów, pani Jadzia.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
0: Kroczyła do studia i od razu razem z nią jakaś taka weekendowa aura. Pani Jadzia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czuje się pani dobrze przed weekendem?
2: Dobrze.
0: Ale trzeba rozwiązać parę problemów.
2: Tak, dobrze, słucham.
3: Pani Jadziu, Sylwia napisała, rok szkolny dopiero się zaczął, a mój 10-letni syn ma już 2 uwagi za złe zachowanie. Co zrobić, żeby był grzeczniejszy?
2: Trzeba mu coś obiecać.
0: A co?
2: Konsolę na przykład. Że dostanie pod choinkę, jak będzie grzeczny.
3: Jak dzisiaj mu obiecamy konsolę, to nie wiem, pani Jadziu, co trzeba będzie mu obiecać wtedy, kiedy skończy 18 lat.
0: To teraz jeszcze głosówka od Adama.
4: To ja takie pytanko do pani Jadzi. Pani Jadziu, co by tu robić, żeby nic nie robić, ale żeby zarobić i się nie narobić?
2: Każdy by tak chciał. Gdybym ja wiedziała, to bym tu nie była.
0: Proste. Nie wszystko da się rozwiązać od tak, za jednym tak. zamachem.
3: Pani Jadziu, my się bardzo cieszymy, że pani jest, ale weekend za horyzontem, więc życzę, żeby pani jak najszybciej mogła pójść. Dobrego weekendu.
2: No, wzajemnie. Pani Jadziu.

0: No i tak właśnie wam gramy przed weekendem. Timberg i Sick Bromance, 10:39.
1: Ale wiemy, że możecie mieć mnóstwo pytań do pani Jadzi, więc zachęcamy do tego, żebyście je nagrywali głosówkami na SKP Messenger, bo pani Jadzia ze swoimi radami czeka i my też czekamy.
0: Ona każdy problem jest w stanie rozwiązać, a nawet jak nie jest jakiegoś w stanie rozwiązać, to ze swoim wdziękiem i dźwiękiem i tak wam coś doradzi. A za chwilę Kłębo na Fide, Zalia i Faust.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
6: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing. Konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
12: I po reklamie.

0: To jest ten dzień, kiedy dostaliśmy nowy album Miley Cyrus z hitem Bass Persuades między innymi.
1: Hanna Montana 20 lat później ciągle daje radę i oby dawała tak radę przez kolejnych 20 lat.
0: Na Instagramie Radia SK zresztą już się dzielicie komentarzami po pierwszych odsłuchach tej płyty. Jedna słuchaczka napisała, że jest 10 na 10. Tak jak nasz program.
1: Po 11 wracamy z kolejnymi hitami.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.

0: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
1: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
2: Koncert?
1: Lepiej, festiwal.
2: A kto gra?
1: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
2: Okej, na taki festiwal to ja idę.
1: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
3: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
8: Przed mikrofonem Krystian Lis. Czytam właśnie na Facebooku Zarządu Dróg Miasta Krakowa, że jest ważna informacja dla kierowców poruszających się w rejonie ulicy ku Raciborowicom. W najbliższy poniedziałek zaczyna się remont tej ulicy. Roboty będą obejmowały regulacje poboczy oraz, jak tutaj piszą, wymianę warstw bitumicznych jezdni. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, a dzisiaj spodziewamy się nawet 22 stopni. Pod wieczór niewykluczone, że zagrzmi i może popadać. Jutro do 23 bez deszczu.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
9: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na początek. Sejm i bolesny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. W głosowaniu wygrał z Marcinem Ociepą z PiS. Horała otrzymał poparcie rządzącej koalicji, a przed głosowaniem nie brakowało jednak mocnych słów.
10: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonalnej.
11: To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
9: A mówili Mariusz Błaszczak z PiS i Sławomir Nitras z KO. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. Ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali uczniowie szkół ponadpodstawowych.
12: Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
9: Informuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa 27 września. A przed piłkarską reprezentacją Polski 4 mecze Ligi Narodów. Znamy już skład kadry, jaką wybrał Jan Urban. Wśród bramkarzy postawił na Bułkę, Grabarę i Kochalskiego. Wśród napastników jest oczywiście Robert Lewandowski. Spekulowano też, że szansę dostanie skuteczny w Ekstraklasie Karol Czubak z Motoru. Brak powołania dla niego trener tłumaczy krótko.
13: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej Ekstraklasie i miałby problemy.
9: A w czasie zgrupowania reprezentacja zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną oraz ze Szwecją i Rumunią.
14: SK Kraków. Na czasie.
8: Przed mikrofonem Krystian Lis. Tego w Krakowie jeszcze nie było. W ostatni weekend września w Sunrise Arenie zobaczymy światowe widowisko pod nazwą Lord of Lasers. To spektakl łączący muzykę, światło, dym i pirotechnikę, nagrodzony w Stanach Zjednoczonych. To w sobotę 26 września. A w październiku w hali na Suchych Stawach odbędą się Mistrzostwa i Puchar Świata w rock'n'rollu akrobatycznym. Ponad 1000 zawodników z 38 krajów szykuje kosmiczne ewolucje na parkiecie i będzie też mocna reprezentacja Polski na starcie. Będą wielkie emocje.
15: Weekend zaczyna się w SC.
16: Weekend zaczyna się w SC.
17: I to nawet już 2 minuty po 11. Jesteśmy z wami.
18: Znam takich, którzy już o tej godzinie uznają, że praca nie ma sensu i nie powiem, całkiem się z nimi zgadzam.
17: Praca nigdy nie ma sensu, chyba że w dniu wypłaty. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak, dzień dobry.
17: I Sanach przed nami.

0: To tak robi każdy, komu jeszcze dorzucają obowiązków tuż przed weekendem. 11 minut po godzinie 11, Tayo Cruz na antenie Radia SK.
1: A mówiliśmy już wam, że spełniamy marzenia. Są takie muzyczne marzenia, które jak się okazuje możemy spełnić, o ile tylko takie macie i włożycie trochę wysiłku w to, żebyśmy się o tych marzeniach dowiedzieli.
0: I tu historia artysty o pseudonimie Span, który nagrał TikToka, że chce spróbować, nie ma za sobą żadnych wytwórni, nie ma doświadczeń, dorobi pierwszą piosenkę i spróbuje bez tego wszystkiego dostać się do stacji radiowej. Nagrał o tym TikToka.
1: I... no i się udało. Tak nas oznaczaliście, że Span ze swoim kawałkiem Po ostatniej nocy wczoraj pojawił się u Matiego Fuczyło po godzinie 23, gdzie wszystkie hity się zaczynają, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i zapytał go Mati, co on czuje tuż przed premierą.
2: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
3: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
2: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
0: A się wszystko da. Nie ma rzeczy niemożliwych, zwłaszcza w Radiu SK. U nas nawet weekend zaczyna się wcześniej.
1: Wierzcie w siebie, a od nowych kawałków oraz od premier jesteśmy my i w tej godzinie was jeszcze o tym przekonamy.
0: A Spanowi życzymy, żeby zrobił karierę jak na przykład Alex Warren. Fever Dream już teraz w Radiu SK.

0: Prosto ze szczytu Rap 20 Deli Supremi, MJ Deli na antenie Radia SK.
1: A ja też jestem na antenie Radia SK, ale dzisiaj mogę się przyznać,
0: przyznaj się.
1: Dzisiaj jest u mnie praca zdalna w radiu, to się zdarza naprawdę bardzo rzadko, ale są takie wyjątkowe okoliczności, w których próbuję się łączyć dwie rzeczy na raz, więc ja teraz prowadzę program i gram hity na czasie w Radiu SK, a za mniej więcej 30 minut będę grać na korcie i nie wierzę, że to właśnie powiedziałam.
0: Kaśka, przecież ty jesteś kobieta rakieta, dasz sobie radę, a poza tym to nie jest US Open, tylko turniej dla tych, którzy no, grają od niedawna też.
1: Ładnie to ująłeś. Grają,
0: wierzę.
1: To jest być może też czasami za duże słowo, ale...
0: Ale ja wierzę w ciebie, żeby nie było.
1: Ktoś musi. Ja jestem dzisiaj na Invest in Szczecin Open, czyli na imprezie, której Radio SK patronuje w Szczecinie. Coś dla fanów oczywiście tenisa. Tutaj na szczęście uspokajam wszystkich. Nie biorą udział w takim poważnym turnieju, tylko są takie rozgrywki dla osób, które dostały zaproszenie, tak zwane rozgrywki VIP, więc postaram się bardzo godnie Radio SK reprezentować, ale od razu mówię, nic nie mogę obiecać.
0: Będziemy za ciebie mocno trzymać kciuki na tym korcie i fajnie by było jednak, jakbyś dostała się dalej, wiesz, nie odpadła po pierwszym meczu, tego za to.
1: Przepraszam bardzo, to jest teraz wywoływanie absolutnie niepotrzebnej presji, dlatego że już od rana stresuję się tak bardzo, że odwiedziłam toaletę jakieś 172 razy.
0: No to jesteś lżejsza. Jak chcecie dodać otuchy Kasi, zawsze głosówkę możecie na Messengerze SK nagrać. Powodzenia!
2: Reklama. Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobra,
4: gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
10: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
9: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: Naładuj akumulatory Juraj z GoEnergią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
17: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
14: I po reklamie.

0: Zawrócili nam gitarę Måneskin Baby Set.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: To jest akurat prawda i na to mamy codziennie dowody, bo wszystkie hity w Esce się zaczynają. Timmy Trumpet to jest jeden z tych artystów, który jak stworzy kawałek, to go zawsze chętnie odsłuchuje, dlatego że to oznacza dobrą energię przede
0: tak
2: wszystkim.
0: Tak samo jest z Ale Farbenem, który też ma na koncie sporo hitów i z reguły to jest tak, że one są bardzo dobrej popowej i tanecznej jakości. A teraz oni połączyli siły.
2: Timmy Trumpet, Ale Farben i jeszcze Alex, do tego Chase the Feeling, tak nazywa się nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: To Kesha na antenie Radia SK. Weekend zaczyna się w Esce, no więc jesteśmy z wami co piątek od 9 rano. Kasia Węsierska, Michał Hanczak.
1: Nie mówi się Kesha, mówi się Kasa. A o Kasie dzisiaj trochę też powiemy, dlatego że jest dzisiaj Dzień Kierownika. Pozdrówcie swoich kierowników, może tam sypną groszem właśnie z tej okazji.
0: Chociaż na weekend by coś dali, nie? Ale właśnie, my też zachęcamy was, żebyście wy wcielili się poniekąd w rolę kierowników, wyobrazili sobie taką rolę, jeżeli nimi nie jesteście i dali nam znać, jaką decyzję byście podjęli, gdybyście takimi kierownikami zostali.
1: Gdybym był kierownikiem to, proszę dokończyć to zdanie, lub też była kierownikiem to i wysłać głosówkę na ten temat na eskowy Messenger, tam czekamy.
0: A za chwilę pan kierownik Dawid Podsiadło.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
18: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
20: Lidl, to się opłaca.
21: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wszystko, czego dziś chcę.
25: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: I po reklamie.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Radiu SK tuż przed południem. Więcej takiego klubowego grania w SK Live Remix dzisiaj wieczorem oczywiście. Armin też zagra.
1: Więcej grania to też w Szczecinie przede mną, dlatego że no jest to jakiś turniej tenisowy, w którym biorę udział, mówię jakiś, dlatego że próbuję jednak nie skompromitować ani Radia SK, ani nas. Natomiast to są rozgrywki VIP podczas Szczecin Open. Proszę trzymać kciuki, jakbym się nie odzywała i nie grała tu, to znaczy, że gram tutaj na korcie.
0: Kobieta rakieta, słyszę tam w tle, że jakaś, nie wiem, karetka jedzie, ale mam nadzieję, że to nie jest nic tutaj związanego z tobą.
1: Zobaczymy, czy przetrwam rozgrzewkę, która właśnie przede mną.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, Kasia. Będzie dobrze. Jesteś naszą Igą Świątek i Mają Chwalińską w jednym. Radio
2: SK. Reklama. Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing. Konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
3: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic, Kraków, Zawiła 50.

0: www.truecrime.pl.
1: O, czego słuchasz?
2: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
1: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
2: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
3: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie. Na Uniwersytecie

0: Odpoczynku?
1: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
0: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
1: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście! To Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Sporting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Piątek, piąteczek, piątunio, weekend już bardzo blisko. Sprawdzamy teraz pogodę. Do 22 stopni dziś pokażą krakowskie termometry. Pod wieczór może odrobinę popadać, może też zagrzmieć. Sobota bardzo przyjemna, 23 stopnie i żadnego deszczu w prognozach nie widać. W niedzielę do 24.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
7: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżać koszty tankowania, a te ostatnio zaliczają kolejne rekordy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
7: No, oczywiście pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów prowadzony przez dwóch agentów CBA poseł Wojciech Król już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.
9: Przyznaje się pan do winy?
10: Czuję się niewinny i niedługo wrócę wygłosić.
11: Co pan powie w prokuraturze?
7: To słowa z nagrania PAP. Sejm wczoraj uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. To będzie piłkarski weekend w Europie. Wśród najciekawszych spotkań jutrzejszy mecz na szczycie włoskiej ekstraklasy. AS Roma zmierzy się z broniącym tytułu Interem Mediolan Piotra Zielińskiego, a w niedzielę z kolei derby pomiędzy Atletico a Realem.
0: SK Kraków News.
6: Krystianis, młodzi krakowianie wybrali swojego prezydenta. Poznaliśmy oficjalne wyniki prawyborów w ramach akcji Weź, że zagłosuj. W głosowaniu wzięło udział kilka tysięcy uczniów z krakowskich szkół i uwaga, pora na wyniki. Gdyby o losach miasta decydowali młodzi, w drugiej turze znaleźliby się Łukasz Gibała z wynikiem 27,5% oraz Aleksandra Owca, która zdobyła dokładnie 24%. Podium zamyka Michał Klimek z wynikiem 10,5%. Przypomnę, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa 27 września.
0: Weekend zaczyna się w SC.
12: Zaczyna się mecz, Kasia wyszła na kort, gra dzisiaj w turnieju tenisowym w Szczecinie, więc mocno trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że po meczu do nas wróci i się pochwali zwycięstwem. Ale my też za chwilę zwyciężymy, bo wszyscy będziemy kierownikami w dniu kierownika. Sprawdzimy, jakie decyzje byście jako kierownicy podjęli. Tu Michał Hanczak, Kasia Węsierska na korcie, Justin Bieber, Nicki Minaj w głośnikach.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Spukajem i Vito Bambino zabieramy was w kierunku, mam nadzieję, wolnego weekendu. 13 minut po 12, weekend zaczyna się Westa, a że dzisiaj dzień kierownika, akurat tak tuż przed weekendem, to pytamy was z Kasią, co byście zrobili, gdybyście byli takimi kierownikami. Gdybym był kierownikiem, to... I tu trzeba dokończyć zdanie, można to zrobić głosówką na Messengerze Radia SK, tak jak zrobiła to Gosia.
1: Gdybym była kierowniczką, dawałabym też premię innym, nie tylko sobie.
0: O, tak mówi każdy. Dopóki nie zostanie kierownikiem. No to w takim razie Axwell i Bon, Whatever Turns You On, ale jeszcze wcześniej Marek.
2: Cześć dziecka, ja jakbym miał takiego pracownika jak ja u siebie w firmie, to bym go zwolnił. Pozdrawiam.

0: Za chwilę w Radiu SK Zalia to oczywiście Rihanna i Rude Boy. No niektórzy kierownicy to są tacy niegrzeczni chłopcy. W dniu kierownika też o takich mówimy. Adam?
1: Jakbym był kierownikiem, to bym traktował wszystkich ludzi równo. A nie tak jak nasz kierowniczek. Jednych oprawiać chce w ramkę, a drugich zajechać. Pozdrawiam mojego kierownika.
0: A i coś tak po tonie głosu twojego wnoszę, że ty raczej nie jesteś tym w ramce, tylko raczej tym zajeżdżanym. Czyli nie wisisz u kierownika jako ten ładny obrazek na ścianie, ale za to, czy będziesz zmęczony, czy nie, to kierownikowi wisi. Byle do weekendu, Adam, byle do weekendu. Zalia i Imagine Dragons za chwilę.
2: To promocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
3: I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
3: Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17.
4: O 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier.
3: Mnóstwo premier.
4: I najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
11: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
10: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
11: Baw się na koncertach mega gwiazd
10: Justyny Steczkowskiej
11: i Afromental.
10: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępną ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
17: I po reklamie.

0: To jest hit zdecydowanie na czasie, bo nosi tytuł Ostatni dzień lata. No przed nami ostatni weekend tego lata. Ma być całkiem niezły pogodowo, więc warto skorzystać, ale jeżeli wybieracie się do lasu, na grzyby na przykład, to uważajcie na dziwne odgłosy, bo w lasach się zaczęły amory, konkretnie to jelenie zaczęły rykowisko i możecie usłyszeć dziwne dźwięki, a nawet zobaczyć te jelenie. Raczej nic wam nie powinny zrobić, ale wiadomo, ostrożności nigdy za wiele, lepiej ominąć szerokim łukiem i zostawić im las na te amory. A te odgłosy rzeczywiście są specyficzne. Taki pan leśnik Paweł nam nawet zaprezentował.
1: Rykiwanie przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą z tęsknotą. Dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
0: Czasami szefowie też takie odgłosy wydają, żeby pokazać, kto tu rządzi. I szukają jelenia, żeby wziął dyżur w weekend.

0: Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK to Chłopaki. Chłopak przy mikrofonie jest, Michał Hanczak, kłaniam się. Kasia Węsierska też jest trochę zdalnie dzisiaj, ponieważ jednocześnie prowadzi program i startuje w turnieju tenisowym w Szczecinie. W tej chwili jest na korcie i mam nadzieję, że niedługo do nas wróci i pochwali się zwycięstwem. Wiem, że trzymacie kciuki, na przykład Ania.
1: Kasia dziś dzielnie na korcie szaleje, a Hany w studiu z zazdrości zielenieje. Słuchacze kciuki mocno trzymają, eskową Kasię radośnie wspierają.
0: Na was zawsze można liczyć, oczywiście, że tak. Natomiast ten ładny wierszyk to niezłe wprowadzenie do rapsów. Oczywiście po godzinie 13 będziemy z Kasią rapować o planach na weekend i chętnie posłuchamy, co was czeka.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
18: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
19: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: I po reklamie.

0: Weekend zaczyna się w Esce. W każdy piątek jesteśmy z wami już od godziny 9 z Kasią Węsierską. No i wprowadzamy was w ten weekendowy nastrój między innymi tymi hitami. Takimi jak od Fast Boy, czyli Music Sounds. Ale rzeczywiście weekend się u niektórych już rozpoczął. Weronika napisała, że właśnie kończy pracę i rozpoczyna trójdzionek, nawet nie dwudzionek, bo właśnie odebrała nadgodziny i może już wyjść. Ja mam nadzieję, że po drodze do domu też nas trochę posłuchasz, zwłaszcza, że po godzinie 13 nieco więcej o waszych planach na weekend, no i też nowy hit Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki.

0: a 1 plus 1 gratis. 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
7: Optymistyczne prognozy na weekend w Krakowie. 22 stopnie dziś, jutro 23 i rozpogodzenia. W niedzielę nawet 24, ale pod sam koniec tygodnia może już popadać deszcz. Korzystajcie z przyjemnych temperatur, bo samiutki początek jesieni przywita nas ochłodzeniem. Od poniedziałku najwyżej 13-14 stopni na termometrach i będzie padało dużo częściej w przyszłym tygodniu. Rośnie ciśnienie. Dziś 1015 hektopaskali, jutro już 1022.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
9: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości.
8: Głosowanie przegrał drugi kandydat na to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Dla prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest blisko do koalicji rządowej. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów strażaków.
10: Poszkodowane zostały dwie osoby, jedna z nich doznała poparzeń.
8: Obie są już pod opieką lekarzy, mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Droga krajowa numer 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana. To impreza wielkich możliwości. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału w Gdańsku, a potem na zagraniczne zgrupowanie.
11: Gra w piłkę jest bardzo fajna, no i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
12: Przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
8: Mówili uczniowie z Krakowa, a eliminacje regionalne potrwają do końca września.
13: SK Kraków. Na czasie.
7: Kasia Stankowska. Bywali tu aktorzy, poeci, ale też studenci i zwykli krakowianie. Bar Rio znów otwiera swoje drzwi. W zeszłym roku lokal stracił właściciela. Ogłoszona przez miasto aukcja pozwoliła wyłonić nowego gospodarza. To miejsce pod koniec lat 50. projektował mój tata, wspomina muzyk Mariusz Pędziałek.
14: Kawiarnia wróciła, zachowała swój klimat z tamtych lat.
7: Jeszcze do jutra festiwal Krakowski Czas Kryminału łączy literaturę, kryminalistykę, medycynę i chemię sądową. Wydarzenia m.in. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Zakładzie Medycyny Sądowej UJOT.
13: Weekend zaczyna się w SC.
15: 2 minuty po godzinie 13:00, za kilka chwil Sombr, Lady Gaga i Sylwia Grzeszczak, no a my rzeczywiście rozpoczynamy weekend. Czy Kasia zeszła już z kortu?
16: Zeszła i na szczęście nie zeszła tak w ogóle, niestety 4-6, ale i tak jestem dumna z tych 4 urwanych gemów. 2 mecze jeszcze przede mną, więc skoro przed wami sporo pracy, to jesteśmy w tym razem.
15: Będzie dobrze, Kasia dzisiaj na turnieju tenisowym w Szczecinie, ja w studiu Radia SK, ale zaczynamy razem weekend.

0: Mango, Sylwii Grzeszczak, 13 minut po godzinie 13. Weekend zaczyna się w Esce.
1: A jak się zaczyna, to my zawsze rapujemy o naszych planach na piątek, na sobotę i na niedzielę i zachęcamy was do tego samego, żebyście też o swoich planach nam w formie rapowanej właśnie opowiedzieli.
0: No dobra, nie uciekniemy od tego, więc my w takim razie zaczynamy, a potem was zapraszamy z głosówkami na Messenger Radia SK. To co? To może ty pierwsza byś zaczęła jakoś
1: tutaj. To ja zacznę, no na wyjeździe to zacznę.
0: Proszę, przodem.
1: Na co dzień to w radiu odbijam piłeczkę, a dziś na korcie spróbuję troszeczkę.
0: No tak, turniej w Szczecinie.
1: Troszeczkę, to jest to słowo klucz. Troszeczkę.
0: No to teraz ja? Jak wszystko się uda i będę miał farta, to wyląduję w kraju Mozarta. Ale nie jadę na koncert na City Break, tylko na sznycla jadę i szturm. Sobie wygooglujcie, co to takiego, ten szturm.
1: Ja słyszałam, że czekoladki wiedeńskie są bardzo smaczne, tak tylko rzucam tutaj w eter.
0: Przecież ty nie możesz jeść czekoladek wiedeńskich ani innych, bo ty jesteś sportowcem, który gra na korcie. Błagam cię.
1: Popatrzę i dam spróbować komuś innemu, żeby mi opowiedział.
0: Coś ci przywiozę. No dobra, ale wy nam teraz dowieście swoje rapsy na temat weekendu. Czekamy z głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Tak brzmi weekend w Radiu SK, bo weekend zaczyna się w SC właśnie.
1: Robisz Lucy Waterman i Take It Slow już za nami, przed nami wasze rapsy na temat planów na ten weekend. Jeszcze na nie czekamy. Można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Nawet jak się ma jakieś bardzo przyziemne plany, to jakiś tutaj mały rym trzeba sklecić i się nagrać i po sprawie. Jeszcze gadżety można zgarnąć
0: eskowe. Umówmy się, plany na weekend, które są jakimiś wyrafinowanymi planami, to jest wyjątek potwierdzający regułę, bo wszyscy dorośli spędzimy to na praniu, sprzątaniu, odgruzowywaniu mieszkania i zakupach i o tym też możecie nam zarapować.
2: Radio SK. Reklama. Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków, Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy! Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
10: A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
20: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
21: Koncert?
20: Lepiej, festiwal.
21: A kto gra?
20: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
21: Okej, na taki festiwal to ja idę.
20: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
22: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
25: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.
27: SK.

0: Ach, ta Ariana Grande. 13:33 na zegarkach. Ach, ta Kasia.
1: No a teraz jest czas na was, na szczęście, bo to wy będziecie rapować o waszych weekendowych planach. Fajnie, że takie macie, jak nie macie, to że potraficie o nich zarapować właśnie na naszej antenie.
0: I powiem szczerze, że naprawdę mamy fantastycznych raperów. Niedługo w Rap 20 będzie dla was miejsce. Na przykład dla naszej słuchaczki o imieniu Julia, która rozpocznie nasz dzisiejszy hit. No to co?
1: Julia, dajesz.
2: Piątek już puka, więc kończę robotę. Weekend nadchodzi, mam wielką ochotę. Sobota od rana, muzyka na full. Najpierw kawa, później ruszam w tłum.
0: Pytanie, czy w tłum do najpierw kawa. Czy do sklepu? Najpierw kawa, potem
1: najpierw
0: sprawa.
1: Najpierw kawa, potem sprawa. Ania jest jeszcze.
3: Czy nie wiem, co zrobię w najbliższy weekend. Poleżę sobie. Kciuki potrzymam za eskową Kasię. To pokażę wszystkim, jak w tenisa gra się.
0: Nie wywołuję wcale presji na twoim turnieju i na tobie.
1: Zupełnie nie. Jest
0: to jeszcze Lucjan.
4: A ja tej soboty nie skończę na praniu, bo mam w planach także być na grzybobraniu.
0: No wiadomo, piękna pogoda się szykuje w weekend w wielu miejscach, to trzeba na grzyby.
1: Narodowy sport już ruszył, tym razem w edycji jesiennej, czyli właśnie grzybobrania. Możecie chwalić się w internecie swoimi zbiorami, na pewno nie polubimy tych zdjęć.
0: Tylko zbierajcie te, co znacie, bo wiecie, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz.

0: No ciekawe, kto ten weekend spędzi w hotelu. Hotel Room Service i Pitbull na antenie Radia SK.
1: Bo weekend zaczyna się w Radiu SK dużo wcześniej w piątki i o to będziemy walczyć, także jeżeli chodzi o wasze prace.
0: Niestety niedługo zaczyna się rok akademicki, no i powstają różnego typu raporty. Raport Portfel Studenta donosi, że student w Polsce średnio na utrzymanie potrzebuje ponad 4000 zł miesięcznie.
2: Dużo kasy.
1: I to już taka niezła prawie pensja cała wychodzi na to, żeby utrzymać jednego człowieka, który się ciągle jeszcze uczy.
0: Krótko mówiąc, tyle kosztuje przetrwanie na studiach, a wiecie, ile mnie nerwów kosztuje przetrwanie w studiu z Kasią? Radio
3: SK. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
19: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
16: To będzie ostatnia reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
16: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: I po reklamie.

0: Prima ballerina przyjechała do nas do Radio SK, czyli Margaret, jej nowy hit tuż przed godziną 14 u nas.
1: Nie prima ballerina, a tenisistka Kasia Węsierska na kortach w Szczecinie w ten weekend, ale jeżeli wy byście chcieli na przykład spróbować i pierwszy raz pójść na lekcję tenisa, no to oni mogą za tę lekcję zapłacić.
0: I ja dzisiaj też miałam swój pierwszy raz meczowy, więc wy też się odważcie. SK.pl, tam się zgłaszacie albo pobieracie aplikację Radio SK i piszecie o swoim pierwszym razie, a potem dostajecie od Sointy i od Korościela na to kasę.
1: Bo to oni właśnie są przy kasie i oni za chwilę przy mikrofonach. Po 14 zaczynają program. Do usłyszenia, dobrego weekendu.
2: Radio SK. Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, www.alematerace.pl.
2: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Rozpogodzenia w piątek, rozpogodzenia w sobotę. Końcówka niedzieli może przynieść opady deszczu, ale weekend i tak zapowiada się w pogodzie bardzo fajnie. Dziś do 22 stopni, jutro 23, najcieplejsza niedziela do 24. W przyszłym tygodniu deszczowo i dużo chłodniej w Krakowie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy będzie taniej. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje o podpis.
5: Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
4: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Karczmaczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
6: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona.
4: Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie, a w przyszłym tygodniu będzie gorzej. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9, przewidują analitycy epetrol.pl. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia takie wyroki usłyszało ponad 30 osób w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami.
7: Wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecna?
4: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań. W pełnym rynsztunku w aparatach oddechowych walczą z czasem i swoimi słabościami. Ponad 100 strażaków z całej Polski bierze udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym w Dąbrowie Górniczej.
8: Najtrudniejszy to chyba będzie, mi się wydaje, może manekin, bo 80 kilo, czyli jest cięższe ode mnie, no i trzeba go przeciągnąć na tą odległość.
9: Zawody są świetne, żeby sprawdzić się, żeby pokonać swoje progi.
4: A oprócz sportowych emocji na miejscu czeka na Was również rodzinny piknik.
10: SK Kraków. Na czasie.
3: Kasia Snakowska. From wow to why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. To już 25 września i tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie.
11: Koncert kołysanki Kopernika. Kosmiczny mapping.
3: Mówi Justyna Smoleń z Cogiteonu, a Radio SK Kraków patronuje Małopolskiej Nocy Naukowców. Dworek Białoprądnicki zaprasza w weekend na 7. edycję Festiwalu Równości. Tegoroczne hasło Wszyscy się zmieszczą nawiązuje do idei wspólnego stołu. Będą też spotkania poświęcone relacjom ludzi ze zwierzętami.
12: Sońca i Korościel.
13: Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
14: All right, witamy serdecznie po raz ostatni w tym tygodniu. Rozpoczyna się weekend, proszę Państwa, i bardzo dobrze, że jesteście. Dzisiaj Wam udowodnimy, że my jesteśmy prowadzącymi, którzy mają wielkie serca, ponieważ chcemy dzisiaj pomóc naszemu słuchaczowi Kevinowi z Koszalina. Nie wiem, czy widziałeś, Kevin na naszym messengerze napisał, że chce sobie zrobić tatuaż na łydce, ale chce, żeby był taki, jakiego nie ma nikt w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
15: Na łydce chce zrobić sobie niepowtarzalny tatuaż.
14: Ale to absolutnie...
15: Czy Ty masz jakiś pomysł? Bo ja nie, bo no widziałem właśnie... wszystko na tatuażu.
14: Ja też, nie mam pomysłu, ale wierzę, że słuchacze Radia SK mają, jaki tatuaż powinien sobie zrobić Kevin na łydce, żeby był niepowtarzalny. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym messengerze. Może jakieś nagrody będą dla najbardziej oryginalnego pomysłu.
15: Będą. Zaraz wystrugamy jakieś nagrody, także dajcie znać, a my gramy Justin Bieber i Sorry w Radiu SK.

0: Edward, Maja i moja dziewczyna Wika Żigulina w Radiu SK. Kochani, jest weekend i dzisiaj audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Co robi, Cinek?
1: Co robi? Nie mam zielonego pojęcia.
0: Pomaga słuchaczom. Słuchacz Kevin z Koszalina napisał na SK-owym Messengerze, że marzy mu się tatuaż na łydce, ale chce, żeby on był taki, jakiego nie ma nikt w całej Europie Środkowo-Wschodniej. I co on ma sobie na tej łydce wytatuować? Pojawiają się pierwsze propozycje.
2: Hej SK, najbardziej oryginalny tatuaż na łydce to tatuaż imitujący kolano. Każdy będzie myślał, że ma takie krótkie nogi, zaskoczy wszystkich.
1: To jest tak dziwny pomysł i tak niepowtarzalny, że chyba po prostu musimy dać ci skarpetki eskowe i eskowe klawki Kubota. To sobie je założysz, nie wiem, na łokieć.

0: Wiecie, słuchacze się nie skapnęli, że to jak widzę.
1: Nie skapnęli się.
0: Nie skapnęli się.
1: Nie, bo wiedzą, że tak czy inaczej gwizdzisz na pracę, więc...
2: Kochani, my dzisiaj pomagamy. Wszyscy, cała Polska, wszyscy słuchacze Radia SK pomagają słuchaczowi Kevinowi z Koszalina, który chce mieć tatuaż na łydce, ale taki, którego nie ma nikt w Europie Środkowo-Wschodniej. I co ten Kevin ma sobie na tej łydce wytatuować, żeby być absolutnie oryginalnym? Kolejna propozycja na naszym eskowym messengerze.
3: Hej, SK, odnośnie tego Kevina i tatuażu na łydce. Wydaje mi się, że najlepszym pomysłem mógłby sobie zrobić znaczek Polsatu, skoro rok w rok leci Kevin sam w domu. Pozdrawiam.
1: Ale pozdrawiamy, świetny pomysł, natomiast taki tatuaż, dokładnie taki tatuaż ma Zygmunt Solosz Żak.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian...
5: Ty, noser, co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
7: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
3: I po reklamie.

0: I Just Died in Your Arms, nowa wersja Komodo w Radiu SK. Dzisiaj zajmujemy się problemem Kevina z Koszalina. To się rymuje nawet.
1: Tak, ale to nie jest problem, to jest bardziej wyzwanie.
0: Ja bym się nie przeprowadzał na miejscu Kevina z Koszalina, bo się nie będzie rymował.
1: Chyba, Kevin. Że do Modlina.
0: W każdym razie.
1: Albo do Berlina.
0: On chce zrobić sobie tatuaż na łydce, tylko chce mieć niepowtarzalny. Taki tatuaż, którego nie będzie miał nikt inny. Szuka pomysłu, wy pomagacie, nagrywając głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
2: Logo nie chce Radia Eski zrobi, pozdrawia Julka.
1: Ale to cinek już ma, miał być niepowtarzalny, nie? Czy ty masz dobrze
0: napisane? Nie, nie mam Eska, ja mam XL-ka.

0: You Spin Me Round w Radiu SK śpiewa Denzel Washington, wiesz?
1: To nie jest Denzel Washington.
0: To jest Denzel Washington. Jest jeden Denzel na świecie i to jest Denzel Washington.
1: Nie. Powiedziałbym ci, czym się różnią, ale nie będę wnikał w temat koloru skóry.
0: Temple City za moment w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
2: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
12: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
2: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
12: Baw się na koncertach mega gwiazd
2: Justyny Steczkowskiej
12: i Afromental.
2: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
16: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
2: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: I w ekstra cenie, to rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Regulamin na circlek.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.

0: Kaigo w Radiu SK. Kaigo to po śląsku znaczy, gdzie idziesz.
1: Ojejku, dlaczego ty mówisz takie rzeczy? Potem ludzie tego słuchają i chodzą i tak powtarzają.
0: Aha, właśnie. Korościel
1: mnie nauczył. Jesteś przywódcą opinii. Jak jest przywódca opinii po śląsku? No powiedz.
0: Edward Gierek.
1: Po chwili newsy wiesz co.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzed ceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
10: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
9: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
24: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
23: Znaczy, Frosta kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
22: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
27: Po awarii tramwaju na rondzie Matecznego przywrócono już ruch w kierunku ulicy Kalwaryjskiej, ale wciąż możliwe zakłócenia na liniach 8, 10 i 77. Jeszcze autostrada, która w piątkowe popołudnie już korkuje się między Rotniskiem a Wisłą, kierunek Rzeszów, między Łagiewnikami a Zakopianką też zwalniamy. 22 stopnie teraz w Krakowie i rozpogodzenia. Jutro ładna pogoda i 23 stopnie. Opady te najbliższe w drugiej połowie niedzieli.

0: rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
1: Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt dla polskiego kierowcy autokaru. Chodzi o sierpniową katastrofę drogową na autostradzie M3. Autokar zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób. Jan Urban odmładza kadrę. Poznaliśmy zawodników powołanych na mecze reprezentacji, a na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. Najbliższe 4 mecze to będzie być albo nie być dla Jana Urbana.
2: Muszą, czy im się to podoba, czy nie, muszą awansować do dywizji A. Po tych 4 meczach już będzie pewien pogląd na tę sprawę.
1: Mówi Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974. Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień.
3: SK Kraków News.
4: Kasia Znakowska. Powstanie 7 kilometrów dodatkowych jezdni wzdłuż Zakopianki między Krakowem a Głogoczowem. Jest już umowa i wykonawca. Firma Protechnikon ma 31 miesięcy na przygotowanie rozwiązań i uzyskanie dla nich decyzji środowiskowej. Nie jeden, a 2 akademiki Uniwersytetu Jagiellońskiego powstaną na Ruczaju. Uczelnia zmieniła wykonawcę prac. Powodem jest zbyt wolne tempo budowy i niedotrzymywanie warunków umowy.
5: Jeśli już powstaną oba akademiki, to będzie łącznie ponad 400 miejsc w ponad 200 pokojach.
4: Mówi Marcin Kubat, rzecznik UJ-u.
3: Sonta i Koroście,
6: czyli SK.
3: SK w Radiu SK. SK.
7: Kochani, dobra wiadomość, księgowa już wie.
8: Jaka księgowa? Co wie?
7: Dzwoniłem do księgowej, księgowa już wie, że będziemy zaraz robić przelewy.
8: Aha.
7: Tak, w ramach akcji po raz pierwszy z Radiem SK spełniamy, znaczy finansujemy wasze pierwsze razy. Wolelibyśmy spełniać, ale finansujemy. Tak, żeby jednak to było jakieś higieniczne, prawda?
8: Tak, dokładnie. Wypiszecie na sk.pl, czego oczekujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Później my te zgłoszenia czytamy, dzwonimy, gadamy na antenie, jest tak. Wesoło. Tylko księgowa płacze, ale tak, umówmy się, ale kto by się przejmował księgową,
7: mamy
8: prawda?
7: Mamy hajs i hajs się nas nie trzyma, także wpadajcie na sk.pl i piszcie, co tam chcecie.

0: Shawn Mendes w Radiu SK. Słuchaj, Donald Trump zwariował. To nie jest szczególnie odkrywcze, ale daje kolejne dowody swojego szaleństwa. No. On wczoraj na konferencji prasowej mówi: wiecie co? Ja się zorientowałem, że władza prezydenta Stanów Zjednoczonych jest jeszcze większa, niż mi się pierwotnie wydawało. I mówi do dziennikarzy: czy wy wiecie, że ja na przykład mogę zakazać łowienia ryb? I patrzy na nich. I wiecie, że ja nie wykluczam, że na dzień albo dwa zakażę?
1: To bardzo zabawne, ale w Polsce by to chyba nie przeszło, bo jednak wędkarze w Polsce to jest dosyć mocna grupa trzymająca władzę, prawda?
0: No właśnie.
1: Co drugi jest fanatykiem wędkarstwa. Generalnie no, nie zadzierałbym z nimi. No, to moim zdaniem wrzuciliby go do wody jak leszcza.
0: Słuchaj, ale wydaje mi się, że prezydent w Polsce nie ma takiej mocy zakazu łowienia ryb. Prezydent w Polsce ma prawo domagać się wielkich sumów lub sum, ale żeby zakazać łowienia ryb, to nie. Słuchaj, mogę ci zagrać H.I. Matę Ring My Bell. Jesteś za tym, czy nie?
1: O, moja córka to lubi.
0: To dla twojej córeczki?
1: To ja też, tak. Poleczko, daj głośniej. You can...

0: napisał Call Me Maybe w Radiu SK. Widziałeś kiedyś teledysk do tej piosenki?
1: Oj, widziałem, albo bardzo dawno temu, nie pamiętam.
0: No to już ci opowiadam. Ładna, ładna dziewczyna.
1: Posłuchamy, prawda?
0: Słuchaj, to jest piękna historia, ale bez happy endu troszeczkę. Ładna dziewczyna i ładny chłopak. Chłopak myje samochód bez koszulki, jest umięśniony. I ta dziewczyna krąży wokół niego i tam call me maybe, czyli zadzwoń może. No i on tam, wiesz, nie wie w ogóle, jest zainteresowany bardziej tą furą i w ostatnich sekundach tego teledysku okazuje się, że on nie zadzwonia. Wiesz dlaczego? Bo jemu się w ogóle nie podobają dziewczyny, jemu się bardziej faceci podobają. I ona jest rozczarowana, no ale
1: powiem
0: tam
1: ci, że super opowiadasz, może byś opowiadał wszystkie teledyski w trakcie grania piosenek.
0: Słuchaj, czyli... za chwilę Tame Impala. Wiesz, o czym jest ten teledysk?
1: To poczekajmy, zagramy i w tym czasie będziesz opowiadał na bieżąco.
0: Obiecuję, że nie będę tego robił. Nie odstraszajmy słuchaczy.
2: Radio SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
10: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
9: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
10: Baw się na koncertach mega gwiazd
9: Justyny Steczkowskiej
10: i Afromental.
9: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?

0: Zupa od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: A bez końca oczywiście, owszem, tak, ale też po raz pierwszy. Z Radiem SK pierwszy raz spełniacie na nasz kosz, na SK.pl czekamy na wasze zgłoszenia i jest z nami Justyna, która ma na taki pierwszy raz nieco, że tak powiem, toaletowy, prawda Justyna?
1: Tak, wszystko się zgadza.
2: A co byś chciała konkretnie Justyna zrobić?
1: Taką muszlę klozetową z funkcją bidetu.
2: Z funkcją bidetu, muszlę klozetową, a nie możesz mieć muszli i obok bidetu jak w prawdziwym polskim domu?
1: Jakbym miała dom, to tak, ale mam mieszkanie w bloku i niestety nie pomieszczę wszystkich urządzeń.
2: Oho, dobrze. A po co się montuje taką muszlę w ogóle? Bo ja pierwszy raz, mówiąc szczerze, o czymś takim słyszę.
1: Żeby zachować higienę.
2: Dlatego nie słyszałem.
0: Higiena.
2: No właśnie, Michał, dlatego nigdy o tym nie słyszałem.
0: No właśnie. Za chwilę wytłumaczę Michałowi, co to jest higiena. Powiedz mi, ile kosztuje taka muszla?
1: 5800.
2: 5800, ale chociaż brutto?
1: Brutto, tak.
0: No dobrze. Że droga muszla, jak przystawisz ucho, to słychać może chociaż?
1: Zależy jak głęboko.
0: Nie, byle nie za głęboko.
2: Wiesz co, Cinek, ja chciałbym wreszcie coś...
0: 5 tysięcy za WC to jest drożej niż mielnie.
2: Chciałbym wreszcie coś zrobić dla higieny. Przekazujemy ci pieniądze na te muszle.
0: Gratulacje!
2: Justyna, gratulacje!
0: Jeżeli mamy wydać 5800, to właśnie na WC.
1: Bardzo dziękuję.
2: No dobra, Justyna, trzymaj się, wszystkiego dobrego i korzystaj.
1: Jeszcze tylko krótkie pozdrowienia dla mojego małżonka Piotrusia.
2: Dobrze, to pozdrów małżonka Piotrusia.
1: Pozdrawiam.
0: Krótko, rzeczywiście krótkie. To jest konkret, dobrze się znają państwo.
1: To są emocje to są.
2: Oczywiście, o to chodzi w tym programie SK po raz pierwszy, o emocje to naszych słuchaczy.
0: Gratulujemy i miłego korzystania.
2: Korzystania.
1: No, bardzo dziękuję.
2: Higiena przede wszystkim, pozdrawiamy.
1: Oczywiście.

0: Tu Sońta i Korościel w Radiu SK. Po tej piosence, którą słyszeliście, Sońta zawsze mówi nazwę wykonawcy, a później zawsze ten sam żart i nie ma wyjścia, musi to zrobić. No już słuchamy.
1: Zaśmiesz się?
0: No trochę, no.
1: Uwaga, to była Sanach, a na zegarze za 20:16.
2: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: O, to jest Radio SK, gramy hity na czasie, a za chwilę SK Newsy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: pko.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
3: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
4: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
5: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
5: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
5: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
5: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: Naładuj akumulatory Juraj z Koenergią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, www.alematerace.pl.
13: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Tramwaj do Mistrzejowic nie pojedzie od poniedziałku. Podczas testów, które odbywały się od wczoraj, wykryto usterkę oprogramowania wpływającą na bezpieczeństwo przejazdu przez tunel. Do czasu zakończenia kalibracji systemów przez firmę Güllermack nie ma możliwości uruchomienia kursów nową trasą. 16 stopni wieczorem w Krakowie. W nocy 11 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.

0: Heksetem. Poseł Wojciech Król z zarzutami. Chodzi o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować pieniądze od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Pasażerowie nie mają łatwo. Kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej są odwoływane. To przez usterki w oprogramowaniu nowych pociągów PESA.
1: Pani czeka teraz.
2: Ja czekam.
3: Czekamy, no.
2: Wiadomo, że utrudnienie. Trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
0: Z pasażerami rozmawiał Grzegorz Mniejcha. W niektórych składach są problemy m.in. z zamykaniem drzwi. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. To w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Polskiego kandydata wskazała 9-osobowa komisja.
4: SK Kraków. Sport.
5: Kasia Znakowska. Krakowskie Orliki tętnią sportowymi emocjami. Trwa ogólnopolski turniej z Orlika na stadion pod eskowym patronatem. Celem jest odkrywanie piłkarskich talentów prosto ze szkolnych boisk. Teraz młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach.
6: Sprawia mi to przyjemność. Fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
7: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego. Od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
8: Wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej.
5: A to już Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Wielki finał 12 i 13 listopada na Narodowym.
4: Sońta i Korośce.
9: Czyli SK.
4: SK.
10: 3 minuty po 16. Jak jest 3 minuty po 16 w piątek, to naprawdę buzia się uśmiecha.
11: Tak.
10: No bo już zaczyna się weekend.
11: Weekend zaczyna się w SC.
10: Dokładnie tak. A weekendy we wrześniu szanujemy bardziej. Mówię szczególnie o młodej młodzieży, no bo dopiero się szkoła zaczęła i oni już by chcieli odetchnąć i oni oddychają. Tylko... i będą oddychać w rytm przebojów
11: SC. Tylko studenci nie szanują, bo studenci niczego nie szanują.
10: Powiem ci, że studenci niczego nie szanują. Za moich czasów było inaczej.
11: Studentów.
10: Okej. Okay.

0: Ostatni dzień lata w Radiu SK Gips, ale poczekajmy z takimi wyrokami, bo jeszcze ostatni dzień lata dopiero za parę dni, prawda?
1: Za cztery.
0: No tak, porozmawiamy teraz o Lady Gadze. Urodziła dziecko.
1: Urodziła dziecko.
0: Może nie, bo podejrzewają, że to nie ona urodziła, ale ma dziecko Lady Gaga.
1: Ma dziecko Lady Gaga.
0: Ma okazało się teraz, że to jest córeczka.
1: Aha.
0: Płci żeńskiej córeczka.
1: No, bo to różnie bywa z córeczkami.
0: Różnie, tak, i podano też imiona. Nazywa się Rose Bean i na nazwisko ma Polański.
1: A, ale to jest zbieżność.
0: Tak, bo Michael Polański, ale pisane przez Y, czyli to nie z tych polańskich.
1: Ale wiesz co, bardzo fajnie, bo rodzice zawsze czekają, aż dziecko pierwsze powie mama albo tata, a dziecko najczęściej mówi Gaga i Lady Gaga mówi wygrałam.

0: My Love w Radiu SK. Ebony Easy Bizu. Jeżeli dobrze czytam. Dzięki.
1: Bardzo dobrze czytasz.
0: Przebojom zapamiętamy to lato. Daj dokończyć.
2: Oczywiście. Powiem ci nawet, że gdybym ja jeszcze raz się żenił i miał wesele, to wybrałbym sobie to na pierwszy taniec, wiesz? Aha. Oczywiście. Niech żyje bal było super, ale to jednak byłoby lepsze.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
7: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
13: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
12: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
13: Baw się na koncertach mega gwiazd
12: Justyny Steczkowskiej
13: i Afromental.
12: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
18: I po reklamie.

0: Och i ach, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a tymczasem coś dla miłośników pizzy. Mam wyniki rankingu najlepszych pizzy na świecie.
1: Tak, i
0: tego rocznego.
1: I co, Napoli wygrało?
0: Polska pizzeria Zielona Górka, która non-stop się pojawia w tym rankingu, jest tym razem 93. Wspina się powolutku, ale się wspina.
1: 93 miejsce.
0: Tak, na pierwszym miejscu jest pizzeria z Londynu, tak?
1: Pizzeria z Londynu na pierwszym miejscu.
0: Na drugim jest z Nowego Jorku.
1: Aha.
0: I dopiero na trzecim jest pierwsza włoska pizzeria z Mediolanu.
1: Wiesz co, no to jest przerażające. To jest trochę tak, jakby Zakopane w produkcji Oscypków zajęło trzecie miejsce, a na przykład pierwszy był Bukareszt, a drugi Budapeszt.
0: Ja mam nadzieję, że ta z Londynu w ogóle, ta na pierwszym to jest w ogóle hawajska z czoskowym.
1: Chyba tak, ale mam nadzieję, że żaden Włoch tego nie prowadzi, bo to też by była potwarz dla nich. No nic, proszę państwa, za chwilę będziemy grali Tough Law i Talking Body. Proszę zrobić sobie pizzę jakąś mrożoną, takie są najlepsze. Polecam, Michał Korościel.

0: Sydney Pollack i PZ, otwieram wino, to jest Radio SK, gramy hity na czasie.
1: Tak jest, wiesz co odnaleziono u wybrzeży Kostaryki, Cinek?
0: No, co odnaleziono u wybrzeży Kostaryki, Korze?
1: Odnaleziono u wybrzeży Kostaryki pierwszego pomarańczowego rekina. Miał jakąś zaburzoną pigmentację i ja widzę zdjęcie, pokażę ci je. To jest ten pomarańczowy rekin. Miał 2 metry bydle.
0: Ale to są nasze barwy. To powinien być oficjalny rekin Radia SK.
1: Rekin sygnowany logo Radia SK.
0: Do wygrania! Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiejska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z super mocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
12: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
17: Śniadanie u babci,
18: a nie.
17: Obiady u babci,
18: marzy nie.
17: Kolację u babci,
18: dobraca.
17: Gdy babcia Malina
18: zaprasza.
19: To Ogródka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
18: Babcia Malina zaprasza!
20: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1+1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1+1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1+1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
23: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
22: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
23: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
24: I po reklamie.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Za chwilę imprezka, zapraszamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
6: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Taniej masz.
2: O, czego słuchasz?
1: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
2: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idei ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
1: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
3: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idei. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
8: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama. Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, meblemagnat.pl.
13: Przyszły tydzień w pogodzie nie wygląda zbyt optymistycznie. Czeka nas w Krakowie ochłodzenie, takie w okolicach 13-14 stopni w ciągu dnia maksymalnie. Do tego chmury, dużo częstsze opady deszczu i wysokie ciśnienie. Ale weekend jeszcze ładny i w sobotę i w niedzielę ma być pogodnie. Jutro 23 stopnie, w niedzielę do 24 i dopiero niedzielny wieczór ma przynieść większe zachmurzenie i deszcz. Newsy z Krakowa tuż po serwisie z kraju i ze świata.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymyrem Zełańskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tego grona.
15: To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro, będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
14: A polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, tak zwanej grupy C8. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim.
16: Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
14: O czym informowała Marta Łazarska. System ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu. Czek to 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu, obejmujący minimum dwa noclegi. Podczas pierwszego naboru ponad 6,5

Na zegarach, a we wrześniowych okolicznościach przyrody i we wrześniowej rzeczywistości to jest czas, kiedy odpalamy gorącą 20 Radia SK. Pierwsza godzina, niedźwiedź śpi, druga godzina. Ach, pozdrawiam mojego synka kochanego. Dużo zabaw, również i takich, moi drodzy. Zabawa pod tytułem odliczanie od trzeciego do pierwszego, zeszłotygodniowe, bardzo proszę. Na trzecim Post Malone i Swell i Sunflower, na drugim Zalia, Tylko kochaj mnie, a miejsce pierwsze to Age i Mata R&B, żeby nie było, już od zeszłego tygodnia w wersji z Matą właśnie. I od tego numeru zaczynamy nasze spotkanie. Michu Sobkowski, witajcie.

i od tamtej pory kochają świat. A może nawet jeszcze wcześniej Shakira i Whenever, Wherever w Radiu SK. 17.11 na zegarach. Shakira ma naprawdę dobry czas. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie wyprzedaną rezydenturę w Madrycie na specjalnie stworzonym Shakira Stadium. Tam sprzedano, słuchajcie, 500 000 biletów. 500 tysięcy. Swoją drogą ciekawe, że ta rezydentura w Madrycie, nie? A nie w Barcelonie na przykład. Neptunika, niemiecki DJ i producent, który na co dzień funkcjonuje w Hamburgu, funkcjonuje i tworzy. Nigdy nie sądziłem, tak twierdzi, że smutny tekst może być tak piękny. Numer, który jest już w propozycjach, ale jest świeżynką, więc bardzo mocno wam polecam ten numer. To jest Neptunika i What If. I gram ten numer już teraz.

0: Joy and the Beginning, czyli numer, który święcił triumfy w gorącej 20 Radia SK swego czasu. Odliczanie 20 najfajniejszych numerów w Polsce oczywiście o godzinie 18, a wcześniej Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, i jeśli chodzi o świeżynki, na pewno Dati i 1, 2, 3, 4, 5. Znacie? Jeśli nie, to poznacie.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków, Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
11: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
14: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
13: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
14: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
17: I po reklamie.

0: Kolejny numer, który mamy dla was. Jeśli moi informatorzy mnie nie mylą, to Dati to Dawid Cereteli, urodzony w Gruzji, ale stacjonujący w Budapeszcie na Węgrzech. Tak czy inaczej, jego 1, 2, 3, 4, 5 gram i zaraz po notowaniu gorącej 20 pojawi się w propozycjach i też będzie można na ten numer głosować na SK.pl, jeśli oczywiście przypadnie wam do gustu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: sam raz na weekend, prawda? Katy Perry i Snoop! Czyli California Girls na antenie Radio SK. Odliczanie najfajniejszych numerów w Polsce, czyli tak od 20 do 1 to od godziny 18, a wcześniej jeszcze jedna świeżynka. Słuchajcie, dziewczyna jest turbo utalentowana i turbo młoda, bo jeszcze nawet nie ma 17 lat, a ja już w SC zagram jej numer. Freya Sky. Jeśli kojarzycie, no to będziecie bardzo mile zaskoczeni, albo też i nie zaskoczeni. Bad Taste zagram za kilka chwil w SC. Radio
1: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Naładuj akumulatory Juraj z Koenergią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
11: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżem Łowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra, 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszam!

Freya Sky, tak jak wspomniałem, ona jeszcze nie ma 17 lat, a wszystko zaczęło się już, słuchajcie, w 2022 roku. Wtedy to reprezentowała Wielką Brytanię numerem Lose My Hair podczas Eurowizji Junior. I od tego momentu to jest geometryczne przyspieszenie tak naprawdę i kariera, która kończy się tym, że jej numer Bad Taste gram premierowo tak naprawdę w gorącej 20 Radia SK. Freya Sky.

0: Piękni artyści i piękne dusze o pięknych ludziach. Beautiful People, David Guetta i Sia. Piękne numery będę miał dla was w gorącej 20 radiacka, bo po pierwsze to będzie 20 najfajniejszych hitów w Polsce, a po drugie będę miał sporo premier i zaczniemy od Miley. Nie od Miley Cyrus, od Miley. I Let's Get Married. To będzie numer, który zagram wam zaraz po godzinie 18. Świeżynkę od niej właśnie. Michu Sapkowski, zapraszam.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
6: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic, Kraków, Zawiła 50.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
12: Śniadanie u babci,
13: o nie, nie.
12: Obiady u babci,
13: marzy nie.
12: Kolacje u babci,
13: dobraca.
12: Gdy babcia Malina
13: zaprasza.
14: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
13: Babcia Malina zaprasza.
15: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Dżemłowicz 280 gramów, 1 plus 1 gratis, 3,74 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Makaron Barilla 1 plus 1 gratis, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Parówki Dobre 200 gramów Dolina Dobra 1 plus 1 gratis, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
16: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, www.alematerace.pl.
22: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
23: Rozpogodzenia w piątek, rozpogodzenia w sobotę. Końcówka niedzieli może przynieść opady deszczu, ale weekend i tak zapowiada się w pogodzie bardzo fajnie. Dziś do 22 stopni, jutro 23, najcieplejsza niedziela do 24. W przyszłym tygodniu deszczowo i dużo chłodniej w Krakowie.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów. Ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. 6 kolejnych osób podejrzanych o udział w tzw. mafii śmieciowej w rękach policji. Przestępcy działali m.in. na terenie Katowic, Mikołowa czy Piekar Śląskich. Nielegalnie składowali, usuwali i transportowali odpady.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: SK Sport News.
0: Czeka nas weekend z piłką ligową. Rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew właśnie zaczyna grę z Wieczystą, a Wisła zagra ze Śląskiem Wrocław o 20.30. Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowi zawodnicy powołani przez Jana Urbana na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Dywizji B Ligi Narodów. W składzie nie zabrakło też Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego. Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Kraków News.
19: Kasia Snachowska, tramwaj do Mistrzejowic nie pojedzie od poniedziałku. Podczas testów, które odbywały się od wczoraj, wykryto usterkę oprogramowania wpływającą na bezpieczeństwo przejazdu przez tunel. Do czasu zakończenia kalibracji systemów przez firmę Güllermach nie ma możliwości uruchomienia kursów nową trasą. W dzisiejszym meczu 9. kolejki Ekstraklasy Wisła Kraków gości Śląsk Wrocław o 20.30 początek tego spotkania. To pierwszy mecz obu drużyn po tym, jak Wisła

Kiedy te płyty możemy rozdać? Tam było tak, jakbyście nie słyszeli. Moi drodzy, mamy nowe płyty Miley Cyrus. Jeśli tylko macie ochotę, to przekonajcie mnie albo SMS-owo 664-402-302 albo za pomocą Messengera, że Base Persuades od Miley, nie Miley Cyrus. Macie ochotę właśnie na ten krążek, na którym znajduje się właśnie tytułowe Base Persuades. Znajduje się też Let's Get Married, czyli hajtnijmy się. Niektórzy mówią, że to najbardziej romantyczna Miley ever. Sprawdzamy? Bardzo proszę. Oczywiście w naszych socialach też te krążki będą do wzięcia. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Zeszłotygodniowa nowość z miejsca 19. Na miejscu 19. Bez zmian. Jedyny numer od zeszłego tygodnia zachowuje swoją pozycję. To Fastboy i Music Sounds. Wcześniej z 11 na 20. Sylwia Grzeszczak w gorącej 20. Radia SK i Mango. Czas na kolejną premierę. Wspominałem już o tym, że to jest czas Shakiry i że ma nowy numer z Malumą. A ten czas Shakiry to rezydentura w Madrycie i sprzedane 500 000 biletów. Dobry czas chyba będzie jeszcze lepszy ze względu na tę współpracę. To nie ich pierwsza, ale od tej ostatniej to chyba 8 lat minęło. To, co Kolumbia ma naprawdę dobrego. Muzycznie, żeby nie było wątpliwości. Jak sam Maluma podsumowuje ten duet, podbijamy świat razem z królową. Niektórzy powiedzieliby, że to królowa i król. Maluma, Shakira, Agua. Bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Riviera, She Doesn't Mind. Kiedyś Sean Paul, teraz miejsce 17 gorącej 20 w nowej wersji tego numeru. To jest jedna z dzisiejszych dwóch nowości. Wcześniej zeszłotygodniowa nowość z miejsca 15, gdzieś odrobinę niżej, bo na 18 Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Do wzięcia i na socialach naszych eskowych, na Instagramie, to konkretnie jutro i również dziś na antenie Bass Persuades, czyli nowy krążek Miley Cyrus.
1: Hej Eska, myślę, że to do mnie powinny trafić te płyty, ponieważ dzisiaj mój syn obchodzi 18 urodziny i totalnie zapomniałam kupić mu prezent. Właśnie wyjeżdżam do sklepu, żeby kupić mu jakieś chociaż słodkości, więc byłoby super, gdybyście spadli mi z nieba i uraczyli go takim prezentem.
0: Kasia, zapomniałaś o 18 syna. Naprawdę. Wyrodnych matek nie nagradzamy. Clean Bandit, Chloe O'Malley, czyli Company, premierowo już teraz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Passenger Alex Warren pokonał trasę między miejscem 17 a 15 w dzisiejszym notowaniu gorącej 20. Alex Warren i Passenger to jest pozycja numer 15. Wcześniej spadek z 10 na 16. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Po krótkiej przerwie też spadek i to dość zasadniczy, bo z 7 na 14 Oscar Sims i bez końca to za chwilę Westy.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic, Kraków, Zawiła 50.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
13: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
14: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
15: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
16: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
15: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
0: I po reklamie.

Konstancin Jeziorna pod Warszawą, to tam jutro będzie można Oskara Cymsa, może nie, że bez końca, ale usłyszeć będzie można na pewno na żywo. I ja tam też będę i będę miał go okazję i przyjemność zapowiedzieć. Oskar Cyms, zapowiadam wstecznie, miejsce 14 w gorącej 20 Radia SK. Od czasu Bella Ciao w jego remiksie Użel nas częstuje raz na jakiś czas numerami. Żeby to były jakieś wielkie hity, to może nie bardzo, może czas to zmienić. Może przyniesie to współpraca z panem z Meksyku, Neton Vega, w Meksyku ponoć super gwiazda, superstar i Użel. I Mami premierowo.

0: dziś to 13 miejsce w gorącej 20. Można powiedzieć, że pechowe, bo to spadek z 9 Tame Impala i Loser. W tym tygodniu w naszym kraju były The Pussycat Dolls i była Nicole Scherzinger, która tutaj wspomina na swoich social live, że to jest jej pierwszy raz w Polsce i wspomina swoją babcię, Polkę, Stelle Balko. I co wspomina? Oczywiście, że wspomina pierogi, bo babcia Stella takie pierogi im robiła, kiedy byli młodzi. To się bardzo ładnie wpisuje w tę głosóweczkę, którą dostałem od Gosi.
1: A ja chętnie przygarnę płytkę do mojego nowego, starego autka, które niestety nie ma Bluetootha, ale jest odtwarzacz CD. Póki co umilacie mi lepienie pierogów w domu. Dzięki, pa!
0: Już ustaliłem, że z mięsem. A jeśli chodzi o płytę, to oczywiście płyta Miley, Bass Persuades, Gosiu, jest twoja. Robin Schulz, Take It Slow, czyli Bullet, nowość.

0: Miejsce 11, gorąca 20 Radia SK i Margaret Prima, balerina. W zeszłym tygodniu to była nowość na pozycji numer 14, a dziś 11. I tym samym możemy śmiało powiedzieć, że Margaret po raz kolejny ma dwa numery w notowaniu. Tak, bo przed nami górna dziesiątka, a w niej między innymi, później się opowiem, razem z Dawidem Kwiatkowskim, będzie też Happiness is so sad, będzie Sunflower, będzie Fly High, będzie Deli Supreme, Gibbs i Eagle, Somber. Zostańcie ze mną po 19, zapraszam.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic. Kraków. Zawiła 50.
19: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
23: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
22: Spotkajmy się w Biedrze.
24: I po reklamie.
25: Kraków na czasie.
26: 30 obiektów prawobrzeżnego Krakowa i ponad 20 autorskich spacerów. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Podgórskich Dni Otwartych Drzwi, która ruszy w ostatni weekend września. To niepowtarzalna okazja, by bezpłatnie wejść do miejsc na co dzień niedostępnych dla krakowian. Pamiętajcie tylko o bezpłatnych wejściówkach na wybrane wydarzenia. Odbierzecie je w Muzeum Podgórza przy ulicy Limanowskiego.

I zaczyna się górna dziesiątka gorącej dwudziestki Radia SK. Jest godzina 19 punktualnie, więc odpalmy może tę górną dziesiątkę, komentując tylko to, co działo się w tej dolnej. Mieliśmy dwie nowości na 17. Oliviera i She Doesn't Mind, miejsce numer 12. Z kolei to Robin Schulz i Take It Slow. Dwie nowości, więc dwa numery wypadają poza notowaniem na błysko od Dawida Podsiadło i Łatwo Gang Michael Cancer Fighters. Wszystkie marzenia również poza notowaniem. To teraz już teraz te 10 waszych ulubionych. Z 13 na 10. Gibbs, Ego, Ostatni Dzień Lata. To by się jakoś zgadzało. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Boom z 4 na 9. Somber, My Body Isn't Ready w gorącej 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jak to było z tym GTA 6? Że miało być jesienią zeszłego roku, ale przesuwane? Przesuwane i ma być w końcu w listopadzie? Czemu ja o tym mówię? No bo ta gra będzie miała swój soundtrack, a w sumie to ma. On też ma być wydany w listopadzie, ale wyobraźcie sobie, że właśnie z wczoraj na dziś zostały wydane 6 singli właśnie z tego soundtracka. Tak jakby chcieli ponadrabiać ten rok opóźnienia. Jeden z nich, którym chcielibyśmy was zainteresować, jest Sexy Magic. Tutaj Catriel i Paco Amoroso, duet z Argentyny, który dostał Grammy. Oprócz tego między innymi Pink Panthers i Fit Again. I numer Sexy Magic premierowo, bardzo proszę.

Temper City Self-Aware to jest numer z najdłuższym stażem na ten moment w gorącej 20 lat JSK z 6 na 7, a wcześniej na 8 Age, a raczej Ouch, razem z Matą, R&B Ring My Bells z 1 na 8 dziś w gorącej 20 Radia SK. Czas na kolejną premierę. Timmy Trumpet wraca i Ale Farben i jeszcze Alex i numer nazywa się Chase the Feeling i gram go teraz.

Była pierwsza trójka, dziś miejsce szóste. Post Malone, Swelly, Sunflower. Drugie życie tego numeru, jakie piękne, jakie piękne. Zeszłotygodniowa nowość z 12. Pięknie w górę, bo na piąte. Toby Romeo i Fly High.

0: jesteś tą jedną.
1: Must Be Music dało nam Jana Marczewskiego. Jan Marczewski daje nam singiel Besos ze zwrotką od Hugo Tarresa. Besos, pocałunek taki na pożegnanie z latem chyba, co? Za chwilę już tylko pierwsza czwórka i jeszcze jedna premiera. Miejsce czwarte to z drugiego Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Za chwilkę.
2: Gorąca dwudziestka.
3: Radio SK.
4: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o nie, nie.
6: Obiady u babci,
7: marzy nie.
6: Kolacje u babci,
7: dobraca.
6: Gdy babcia Malina
7: zaprasza.
8: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: O, czego słuchasz?
16: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
15: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideis ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
16: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
17: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideis. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
19: Lepiej, festiwal.
8: A kto gra?
19: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
8: Okej, na taki festiwal to ja idę.
19: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
5: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
19: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
20: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
19: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
20: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
21: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
24: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
25: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Czwarte, Zalia, Tylko kochaj mnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Daniel O'Donnell, czyli D.O.D., pochodzący z Wielkiej Brytanii, DJ i producent. Największe hity to współpraca z Jazzy, na przykład Sundays, albo z Sonem Foderą. Sony Fodera i Jazzy Sundays i Sony Fodera i Poppy Bascom, czyli Think About Us. Teraz ma numer z I.O.N. i I'll Be There, gram teraz.

0: I'll Be There, premierowo D.O.D. Teraz już tylko pierwsza trójka.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
1: Miejsce trzecie.
0: Wow, wow, wow. Z 16. MJ Deli, Deli Supreme.

0: Jaki piękny skok od razu na podłos. 16 na 3. MJ Deli i Deli Supreme.
1: Gorąca 20. Gorąca 20. Radia SK. Miejsce drugie.
0: Są powody do radości. Z 8 na to 2. Swedish House Mafia. Luckily, happiness is so sad.

0: Pięknie płynie ten numer po naszej antenie, aż dopłynął na miejsce drugie. Swedish House Mafia, Luckily, Happiness is so sad. A na szczycie...
1: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce pierwsze.
0: A na szczycie później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Ciarkogenerator. Tak postanowiłem, że będę mówił na ten numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki. Później ci opowiem. Na miejscu trzecim MJ Daly, Daly Supreme z 16 na to trzecie. Też bardzo ładnie w górę, bo z 8 na drugie. Swedish House Mafia, Lickley i Happiness is So Sad. I jeszcze później ci opowiem z 5 na pierwsze. Dawid Kwiatkowski i Margaret, witamy na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. A za chwilę SK Live Remix. Bardzo dobre granie, między innymi z Arminem Van Burenem po godzinie 23 i jego State of Trance. Ale nie tylko. Michu Sopkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w środę po godzinie 12 na antenie Radia SK. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
2: Śniadanie u babci,
3: o nie, nie.
2: Obiady u babci,
3: marzy nie.
2: Kolacje u babci,
3: dobra,
2: gdy babcia Malina
3: zaprasza.
4: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
3: Babcia Malina zaprasza.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny Spy Shop. Kraków, Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.

0: www.radioreklamy.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: I po reklamie.
13: Kraków na czasie.
14: Sztuka bez żadnych barier i ograniczeń. Już od niedzieli w 14 miastach regionu, w tym w Krakowie, rusza 4. edycja Festiwalu Kultury Wrażliwej. Ponad 90 wydarzeń, od warsztatów sensorycznych po specjalne spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczem migowym. Pod hasłem Sztuka Zmysłów swoje drzwi otwierają m.in. Stary Teatr, Mocak oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. Szukajcie programu na stronie festiwalu.
15: To jest... Live Remix.

0: Το είναι Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμι στις najlepsze mixem hitów na czasie.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more. Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
10: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
11: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
12: Śniadanie u babci,
13: o nie, nie.
12: Obiady u babci,
13: marzy nie.
12: Kolację u babci,
13: dobraca.
12: Gdy babcia Malina
13: zaprasza.
14: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
13: Babcia Malina zaprasza!
15: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
16: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiejska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
19: I po reklamie.
0: To jest Eska Live Remix. Najlepszy mix hitów na czasie. Bez gadania.
20: È tutto che ho preciso.

0: Αυτό το cool.
1: Το είναι
0: SK Life Remix.
1: SK Life Remix.
0: These hits never stop.
1: Ζάχτη Λαβρατσάνης, najlepszy mix and hitów. Natasha.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o nie, nie.
6: Obiady u babci,
7: może nie.
6: Kolacje u babci,
7: dobra,
6: gdy babcia Malina
7: zaprasza.
8: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiejska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Kraków na czasie.
19: Kalendarzowe lato dobiega końca, ale zanim zamienimy krótkie spodenki na swetry, pożegnajmy je w najlepszym możliwym stylu. W najbliższą niedzielę na zielonych terenach przy Tauro na arenie Kraków rusza wielka plenerowa potańcówka pod gołym niebem. Start o 17:00. Nie ma znaczenia, czy jesteście królami parkietu, czy chcecie po prostu złapać ostatnie promienie słońca o najlepszą energię i taneczne rytmy. Zadba tam DJ Bert. Wpadajcie licznie, bo wstęp jest całkowicie wolny.
20: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: miksem hitów na czasie. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
2: Śniadanie u babci,
3: o nie, nie.
2: Obiady u babci,
3: marzy nie.
2: Kolacje u babci,
3: dobra,
2: gdy babcia Malina
3: zaprasza.
4: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
3: Babcia Malina zaprasza.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.
0: Escalive Remix. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
10: For all the best.

0: info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.
2: Escala Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escala Remix. Lost Frequencies.
3: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.